Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn. Pamiętnik starego subiekta. Wyszliśmy z mieszkania i zatrzymaliśmy się przed drzwiami obok schodów. Rządca ostrożnie zapukał, a mnie wszystka krew uciekła z głowy do serca, a z serca do nóg. Może nawet z nóg uciekłaby do butów i gdzieś het po schodach aż do bramy, gdyby nie odpowiedziano z wnętrza. Proszę! Wchodzimy. Trzy łóżka. Na jednym z książką w ręku i nogami opartymi o poręcz leży jakiś młody człowiek z czarnym zarostem i w studenckim mundurku. Na dwóch zaś innych łóżkach pościel wygląda tak, jakby przez ten pokój przeleciał huragan i wszystko do góry nogami przewrócił. Widzę też kufer, pustą walizkę, tudzież mnóstwo książek leżących na półkach, na kufrze i na podłodze. Jest nareszcie kilka krzeseł giętych i zwyczajnych i niepoliturowany stół, na którym przyjrzawszy się uważnie, spostrzegłem wymalowaną szachownicę i poprzewracane szachy. W tej chwili mdło mi się zrobiło. Obok szachów bowiem spostrzegłem dwie trupie główki. W jednej był tytoń, a w drugiej cukier. Czego to? Zapytał młody człowiek z czarnym zarostem, nie podnosząc się z łóżka. Pan Rzecki, plenipotent gospodarza, odezwał się rządca, wskazując na mnie. Młody człowiek oparł się na łokciu i bystro patrząc na mnie, rzekł: gospodarza? W tej chwili ja tu jestem gospodarzem i wcale sobie nie przypominam, ażebym mianował plenipotentem tego pana. Odpowiedź była tak uderzająco prosta, że obaj z Wirskim osłupieliśmy. Młody człowiek tymczasem ociężale podniósł się z łóżka i bez zbytniego pośpiechu począł zapinać spodnie i kamizelkę. Niech panowie siadają, rzekł manewrując ręką w taki sposób, że nie wiedziałem, czy każe nam umieścić się w walizie, czy na podłodze. Panowie dobrodzieje winni nam są za 4 miesiące, odezwał się po chwili milczenia rządca. O, znowu swoje, wykrzyknął młody człowiek, wsadzając ręce w kieszenie. Ileż razy jeszcze będę musiał powtarzać panu, ażeby pan o tych głupstwach nie gadał ze mną, tylko albo z Patkiewiczem, albo z Maleskim. To przecież tak łatwo pamiętać. Maleski płaci za miesiące parzyste, luty, kwiecień, czerwiec, a Patkiewicz za nieparzyste, marzec, maj, lipiec. Ależ nikt z panów nigdy nie płaci, zawołał zniecierpliwiony rządca. A któż winien, że pan nie przychodzi we właściwie w tej porze? Wrzasnął młody człowiek, wytrząsając rękoma. 100 razy słyszałeś pan, że do Maleskiego należą miesiące parzyste, a do Patkiewicza nieparzyste. A do pana dobrodzieja? A do mnie, łaskawy panie, żadne! Wołał młody człowiek, grożąc nam pod nosami. Bo ja z zasady nie płacę za komorne. Komu mam płacić? Za co? Dobrzy sobie! W głowie zaczęło mi krążyć od tych wywodów. Młody człowiek zaś mówił dalej. Możecie nas wypędzić, owszem. Wtedy dopiero przekonacie się, coście stracili. Wszystkie praczki, wszystkie kucharki z tej kamienicy stracą humor, a pani Krzeszowska już bez przeszkody zacznie śledzić swoich sąsiadów, rachować każdego gościa, który przychodzi do nich z wizytą i każde ziarno kaszy, które sypią do garnka. Owszem, wypędźcie nas i diabli wezmą dom, w którym my jedni jako tako utrzymujemy porządek.

0: myślę o żadnej rezygnacji, że nie mogę. I ja wiem, że chcielibyśmy wszyscy zdecydowanie więcej, ja też. Może na dzień dzisiejszy, jednak mimo wszystko Szwecja jest od nas silniejsza.
1: Kadrowicze w nocy wrócili do kraju. W piątek kolejny mecz Ligi Narodów na Stadionie Narodowym zagramy z Rumunią.
2: A kolejna potyczka z faktami. Już za niecałe pół godziny o 7.30 wraca do nas Grzegorz Jasiński. Bardzo ładny dzień przed nami jesienny się zapowiada. Zapowiada się po południu nawet temperatura od 20 do 24, 25 stopni. No trzeba się tylko z tego cieszyć. Do tego w centrum i na południu kraju mnóstwo słońca. Teraz 7-8 stopni w Krakowie, 9 w Katowicach, 10 w Poznaniu, 12 w Koszalinie. Na południu Polski w centrum niebo błękitne, piękne. Trochę chmur na zachodzie i na północy. 7:03 na śniadanie mistrzów. Serdecznie Państwa zapraszam do stołu. Proszę, proszę siadać, drzwi zamykać, rozgościć się. Nie, nie, niech drzwi zostaną otwarte, bo może ktoś jeszcze do nas dołączy. Do 9:30 zapraszam w RMF Classic na wspólne spotkanie i śniadanie. Łukasz Wojtusik, dzień dobry.
3: Śniadanie mistrzów. Wizytówka dnia.
2: A co nas dzisiaj czeka? Pójdziemy na lekcję do poznańskiego zoo, zajrzymy do studenckiej kawalerki w Warszawie i do książki Mężczyźni Osieckiej. Świętować będziemy także dzień kawy. Jaką kawą zaczynacie dzień? Jeśli zaczynacie, lukasz.wojtusik@rmfclassic.pl. Można mi się pochwalić. A urodziny dzisiaj mają, nie zapomniałem, osoby, które mogą zmieniać świat. Między innymi były prezydent i noblista Lech Wałęsa, a także jedna z najlepszych polskich kolarek Katarzyna Niewiadoma. Wszystkiego, wszystkiego dobrego.
3: Śniadanie mistrzów podkręca apetyt na cały dzień.
2: A imieniny dziś obchodzą Michał i Michalina. I dla wszystkich, którzy mają dzisiaj jakikolwiek powód do świętowania, taka podróż muzyczna. Bardzo lubię. Englishman in New York i pan Sting. Na dzień dobry od nas. No i kawy w tym utworze także trochę jest.

0: Okolica Grzegorza Markowskiego, 07 zgłasza się do nas z opowieścią kolejną o 7.10 Maciej Korkuć. Dziś papieski uniwersalizm.
1: Mało kto dziś pamięta. Datownik historyczny. Prezentuje Maciej Korkuć.
2: Mało kto dziś pamięta, że we wrześniu 1190 roku godność kardynalską otrzymał Lotario Hrabia de Segni. To jeden z najwybitniejszych hierarchów kościoła w swoich czasach. Nieprzypadkowo to on 8 lat później zasiadł na tronie papieskim jako Innocenty III. Doskonale wykształcony na uniwersytetach w Bolonii i Paryżu, stał się najwybitniejszym głosicielem uniwersalizmu papieskiego. Miał wizję zjednoczonej wokół autorytetu papieża całej chrześcijańskiej Europy. Chciał, aby w ręku papieża była władza duchowa, której prymat zostanie powszechnie uznany przez świeckich władców całego kontynentu. Opisywał to tak. Bóg, stwórca świata, umieścił na niebie dwie gwiazdy dla oświetlenia go. Słońce za dnia i księżyc w nocy. Podobnie na firmamencie Kościoła Powszechnego umieścił dwa najwyższe autorytety. Papiestwo, które włada nad duszami, i monarchię, która włada nad ciałami, ale pierwsza jest wyższa niż druga. Jak księżyc otrzymuje swe światło od słońca, podobnie władza cesarska otrzymuje cały swój splendor i prestiż od władzy papieskiej. To nie były tylko słowa. Papież aktywnie potrafił włączyć się w uporządkowanie spraw Italii, między innymi skutecznie przepędzając stamtąd niemieckich cesarskich urzędników i książąt znienawidzonych przez ludność. Prostym nakazem wymusił też rozejm w wojnie między królem Francji a władcą Anglii. Jego prestiż uznawali także inni monarchowie. Szczytem potęgi papieża Innocentego III było zwołanie IV Soboru Laterańskiego w 1215 roku, który zgromadził reprezentantów rzeczywiście całej chrześcijańskiej Europy. Niestety, rychła śmierć przerwała jego pracę nad budową nowego chrześcijańskiego porządku na kontynencie. No na to już nic poradzić nie mógł.

0: Chris Bowers, Vitamin String Quartet i dźwięki z Bridgertonu w temat Wildest Dreams. 19 minut po godzinie 7, sny zamieniamy na realność wtorku, a ten wtorek w Krakowie to wtorek z samochodem, który ponoć jeździ już po mieście i sprawdza, czy zapłaciliśmy za parkowanie. Gdzie go można spotkać w tym tygodniu i o co tak naprawdę chodzi, to sprawdziłem.
1: Sponsorem nie tylko dla mistrzów kierownicy jest właściciel nowo otwartych salonów Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo. Nie tylko dla mistrzów kierownicy.
0: Naszpikowany kamerami samochód pilotażowo sprawdza, czy płacimy w mieście w strefie za parkowanie. To jest kolejny etap testów elektronicznej kontroli w obszarze płatnego parkowania. Szczegóły na ten temat zbiera Przemek Błaszczyk.
2: Tym razem auto będzie testowane w dwóch sektorach strefy płatnego parkowania. B5 w rejonie ulicy Monte Cassino oraz A13 w rejonie ulicy Dietla. Na razie oczywiście to tylko testy, bo zarząd dróg chce sprawdzić, na jakich ulicach skaner działa, a w których miejscach ma jeszcze problemy ze sczytywaniem tablic rejestracyjnych i do kontroli niezbędny jest nadal człowiek. Po testach urzędnicy chcą jeszcze w tym roku ogłosić przetarg na to mobilne urządzenie. Elektroniczna kontrola parkowania miałaby ruszyć w Krakowie od 2027 roku.
0: A informacje na ten temat zbierał dla nas porannie w Krakowie Przemek Błaszczyk.
1: Sponsorem nie tylko dla mistrzów kierownicy jest właściciel nowo otwartych salonów Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.

Tu Andrzej Seweryn. Już o 13.30 w RMF Classic. Specjalnie dla Państwa przeczytam kolejny odcinek Lalki Bolesława Prusa. Fascynującej historii pełnej intryg i miłosnych uniesień.

0: Marina Waleczna, 7.27, walczymy z wtorkowym porankiem. Na pewno walczą kierowcy, którzy jadą przez Śląsk. Tam sporo utrudnień mamy, o szczegółach za chwilę Grzegorz Jasiński nam opowie.
1: Reklama.
2: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Śpiewać każdy może. Tomax, zwycięzca poprzedniej edycji, który dzięki wygranej spełnił swoje marzenia.
3: Pojechaliśmy do Fabryki Snów i mamy nawet zdjęcie z ekipą właśnie na tle Hollywood Sign.
2: Teraz czas na ciebie. Nagraj cover i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. Do wygrania vouchery turystyczne o łącznej wartości 35 tysięcy złotych. Szczegóły na rmfclassic.pl.
4: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
5: Nie, jakie to składniki?
4: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
5: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
4: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
6: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
7: Profilaktyka! Podaj dalej!
8: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Ćwiartka kurczaka za 4,99 za kilogram czeka na ciebie.
9: Do środy! Ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs. 4,99 za kilogram.
8: Spotkajmy się w Biedrze. Po reklamie.

0: 7:30. Fakty w RMF Classic, RMF Classic Warszawa i Grzegorz Jasiński.
1: Uwaga kierowcy, trudny drogowy poranek w Śląskiem. Tamtejsza policja już zanotowała 15 kolizji. Utrudniony jest m.in. przejazd katowickim odcinkiem autostrady A4. Przy zjeździe w kierunku AWF zderzyły się dwa samochody. Jeden pas ruchu jest zablokowany i to powoduje korek na autostradzie A4 na pasach w stronę Wrocławia. W Katowicach trzy samochody zderzyły się na drodze łączącej trasę numer 86 i 81. Kolejne problemy to Kobiór i Krajowa Jedynka. Tam auto wjechało do rowu i jeden pas w stronę Katowic jest zablokowany. I jeszcze droga 94 w Dąbrowie Górniczej. Na jednym ze skrzyżowań do kolizji doszło na pasach do Olkusza.
2: Fakty o poranku w RMF Classic.
1: Policja w Warszawie zatrzymała małżeństwo, które zajmowało się sprzedażą narkotyków.
3: Warszawscy kryminalni od dłuższego czasu mieli informację, że małżeństwo zajmuje się sprowadzaniem i sprzedażą narkotyków. Kilka dni temu policjanci zatrzymali do kontroli auto, którym jechali 36-latka i 37-latek. Pod fotelem kierowcy znaleźli paczkę z amfetaminą, następnie pojechali do ich mieszkania. Tam znaleźli m.in. kokainę, mefedron i marihuanę. W sumie odkryli prawie 3 kg różnych narkotyków. W trakcie przeszukania para zachowywała się agresywnie wobec funkcjonariuszy i ich wyzywała. W pewnym momencie mężczyzna uderzył jednego z policjantów, ale natychmiast został obezwładniony. Małżeństwo próbowało też sprowokować do ataku swojego psa. Usłyszeli już zarzuty dotyczące posiadania znacznych ilości narkotyków i znieważenia policjantów. 37-latek dodatkowo odpowie za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza. Mężczyzna trafił na 3 miesiące do aresztu, a kobieta została objęta dozorem policji. Grozi im do 10 lat więzienia.
1: Informuje reporter RMF FM Jakub Rybski. W niedzielę zostanie otwarta dla użytkowników nowa kładka pieszo-rowerowa na Wiśle w Krakowie. Połączy dwa popularne rejony miasta, Kazimierz i Ludwinów. Władze miasta zapraszają mieszkańców do świętowania uruchomienia nowej przeprawy. Budowana od stycznia 2024 roku ma 130 metrów długości. Kosztowała ponad 113,5 miliona złotych.
0: Z faktami wracamy o 8. Jak deszcz na świętego Michała, zima będzie łagodna cała. No to bez deszczu raczej dziś się nam dzień zapowiada. To oznacza, że jeśli to powiedzenie ludowe pogodowe miałoby się sprawdzić, to znaczyć by mogło, że zima, jeśli dobrze konkluduje, niezbyt dla nas będzie wyrozumiała i łagodna. No cóż, pożyjemy, zobaczymy. Tymczasem dziś do 24 stopni, teraz od 7 do 12 stopni i ładnie, i pogodnie, i dzień kawy, o którym przypominam. Piotr napisał, że u niego z rana tylko cappuccino, a u mnie z rana Marlena coś śpiewa o kawie. Your cream in my coffee. To nie tylko dla Piotra piosenka.
4: You're the cream in my coffee. You're the salt in my stew. You will always be my necessity. I'll be lost without you.

0: prasy Łukasza Wojtusika.
1: Jak to zwykle bywa w przeglądzie prasy w RMF Classic, od drugiej strony Gazety Wyborczej zaczynamy i od liczby 27,8%. Tylu Polaków deklaruje, że ma większe zapasy żywności niż 2-3 lata temu. 11% mówi nawet, że są one zdecydowanie większe. Więcej o tym przeczytacie w Wyborczej, a my zostańmy jeszcze przy raportach i statystykach. Tych dzisiaj w gazetach naprawdę sporo. Polubiliśmy się narodowo z inteligencją sztuczną. Jak pisze Rzeczpospolita, już co trzeci Polak korzysta z generatywnej AI. Według najnowszego raportu Microsoft AI Economy Institute z takich narzędzi korzysta ponad 32% mieszkańców naszego kraju. To wynik porównywalny z Niemcami. Niewiele gorszy od USA. Co więcej, wyprzedzamy już Włochy, Czechy, a nawet Chiny. Wygląda na to, że jesteśmy po prostu nacją, która błyskawicznie oswaja się z nowymi technologiami. No i coraz częściej prosimy sztuczną inteligencję o pomoc w pracy, nauce czy w codziennych sprawach. I jeszcze statystyka z zupełnie innej beczki, którą przytacza Puls Biznesu, który informuje, że Polacy piją coraz mniej alkoholu i należą do europejskiej czołówki pod względem ograniczania spożycia. Codzienne picie deklaruje zaledwie 0,5% badanych, a ponad 1/3 w ogóle nie sięga po alkohol. Jednocześnie rośnie grupa osób, które kieliszek wina czy drinka traktują wyłącznie okazjonalnie. I ten trend, to ważne, ma już swoje konsekwencje dla państwowej kasy. Mniejsze spożycie oznacza przecież mniejsze wpływy z akcyzy od alkoholu. Fiskus odnotował w pierwszej połowie roku wyraźnie mniejsze wpływy z podatku od wyrobów spirytusowych w porównaniu do roku ubiegłego. Podsumowując, coraz częściej i chętniej rozmawiamy z algorytmami, coraz rzadziej zaglądamy do kieliszka. Tak w skrócie wyglądają najciekawsze liczby z dzisiejszej prasy.

0: z Krainy Wiecznego Szczęścia gramy, dźwięki, tak sobie myślę, że być w Krainie Wiecznego Szczęścia to straszne nudy musiałoby być. Ale już w Krainie Wiecznego Dobrobytu? Co państwo na to?
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
0: Nie wiem, czy dobrobycie będzie, no ale będzie na pewno dobrze. Igor Skrzypek ma dla nas wieści ekonomiczne.
2: Dzień dobry. Pytanie, czy będzie dobrze z przyszłorocznym budżetem, którym zajmie się dziś rząd. Ministrowie przyjmą ostateczny kształt przyszłorocznych wydatków, dochodów, a także dziury budżetowej, bo to ma być budżet z deficytem większym o kolejne 11 miliardów złotych. Ogromnym obciążeniem ma być też spłacanie dotychczasowych zobowiązań, czyli koszty obsługi długu.
3: W roku 2027 wynoszą one 107 miliardów złotych, o 17 miliardów złotych więcej niż w roku bieżącym.
2: Przyznawał minister finansów Andrzej Domański. Budżet będzie więc niezwykle napięty, a założenia przyjęte przez rząd są optymistyczne. No bo tak, projekt zakłada wyższą akcję, wyższą opłatę cukrową, zmiany w podatkach PIT, chodzi m.in. o zmiany w progach podatkowych, szereg zmian, które do tej pory się nie wydarzyły, bo mamy na razie projekty ustaw, częścią z nich zajmie się dziś właśnie rząd, a dla tych pomysłów potrzebne będzie zielone światło od prezydenta. Jeśli Karol Nawrocki pod ustawami by się nie podpisał, to budżet trzeba będzie korygować lub deficyt będzie jeszcze większy.
0: Budżetowi na pewno pomógłby taki element jak mocna waluta.
2: Ale tutaj ministrowie nie mają na co liczyć w tej chwili. Niestety to są też złe wiadomości dla nas wszystkich, bo euro kosztuje 4,37 zł, dolar po 3,84, frank szwajcarski 4,61, funt brytyjski 5,09 zł.
0: Były kwestie związane z budżetowymi dziurami, dług państwa, to teraz jeszcze powiedzmy o tej dziurze w naszym portfelu, a ta nie mała.
2: Niemała i bardzo liczna, jeśli chodzi o uczestników tej dziury. Mamy niemal 2 miliony dłużników takich zalegających i ponad 40 miliardów złotych zaległości. To są najnowsze dane z Krajowego Rejestru Długów. Średni dług wynosi ponad 20 tysięcy złotych, a eksperci zwracają uwagę, że coraz częściej do spirali zadłużania prowadzą nie kredyty na mieszkania, nie kredyty na samochody, nie takie naprawdę duże, duże kwoty, lecz płatności odroczone, opiewające na znacznie mniejsze kwoty. One też mogą do tej spirali prowadzić, jak się okazuje.
0: W tym kontekście, który właśnie teraz zaznaczyłeś, to takie powiedzenie, że lepiej małą łyżeczką ma zupełnie odmienne znaczenie. Igor Skrzypek był z nami.
2: Tak, jak już się zadłużać, to jak kraść to miliony, prawda?
0: Dobrze, nie będziemy jednak tego państwu polecać. Nie idźcie tą drogą. Nie Igor polecam. Skrzypek był z nami. Wielkie dzięki. Podsumowanie ekonomiczne dnia 18.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.

0: I znowu muszę powiedzieć, lubię to. Zalajkować muszę, jakbyśmy powiedzieli w mediach społecznościowych, bo Daredevil Odrodzenie to jest jeden z moich ostatnio ulubionych seriali ostatnich kilku lat. A fakty, trochę też jak serial w poranku, wracają. Kolejna porcja faktów już za chwilę od Grzegorza Jasińskiego. Co w faktach?
1: W tych faktach o serię alertów RCB na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, o trwającym wciąż przeglądzie amerykańskiej obecności wojskowej w Europie i jeszcze może o ociepleniu pod Tatrami.
0: O tym wszystkim Państwu opowiemy za chwilę.
2: Reklama.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Zmiany na rynkach walutowych, wahania cen benzyny, niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy Ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. Dziś o 18:00 w RMF Classic.
9: Wprowadź do swojej firmy europejskie zabezpieczenia IT razem z liderem branży, firmą ESET.
2: Po reklamie.
0: Zbliża się 8:00. Już teraz czas na kolejną porcję faktów w RMF Classic. RMF Classic Warszawa ma je dla nas Grzegorz Jasiński.
1: Niespokojny wieczór i noc mają za sobą mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny. W sumie dostali 9 powiadomień z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa ostrzegających i odwołujących alarmy w związku z atakami Rosji na Ukrainę. W Lublinie 2 razy słychać było syreny.
10: Ta seria zaczęła się przed 17:00 od SMS-a. Uwaga, rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów. Niewiele później w mieście rozległ się, choć oczywiście nie wszędzie słyszalny, dźwięk syren, ten 3-minutowy modulowany, czyli alarm. Wtedy też mieszkańcy dostali alert RCB. Uwaga, uwaga, uwaga, zagrożenie atakiem z powietrza. Znajdź bezpieczne miejsce. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów. Później był ciągły dźwięk syren odwołujący alarm i SMS o braku zagrożenia, ale to nie był jeszcze koniec, bo tego wieczora i nocy mieszkańcy dostali jeszcze 6 alertów, 3 o ataku na Ukrainę i 3 o jego zakończeniu. Ostatnia wiadomość przyszła przed 12:30 w nocy.
1: Relacjonował reporter RMF FM Dominik Smaga. Jeszcze kilka tygodni może potrwać przegląd amerykańskiej obecności wojskowej w Europie. Pentagon analizuje wciąż, ilu żołnierzy Stany Zjednoczone chcą pozostawić na kontynencie, gdzie mają stacjonować i jak w przyszłości ma wyglądać podział odpowiedzialności za bezpieczeństwo między USA a europejskimi sojusznikami.
11: Wszelkie decyzje zapadną najwcześniej po 1 grudnia, informuje Pentagon. W Waszyngtonie wciąż rozważane są różne warianty. Są już pierwsze sygnały, że dla Pentagonu wschodnia flanka NATO pozostanie istotna. Kraje tego regionu nie powinny obawiać się niekorzystnych zmian, wynika z nieoficjalnych informacji.
12: Szykujemy się na pewno na taką nową rzeczywistość, właśnie transatlantycką, którą obecna administracja nazywa NATO 3.0. Tylko że NATO 3.0 wcale nie oznacza, że to jest NATO bez Stanów Zjednoczonych. To jest NATO z innym zaangażowaniem.

0: Drugi czas odcinka kwalifikacyjnego dla Goczała to debiut za kierownicą Forda.
1: Czujemy się świetnie, nie da się opisać uczucia, jak to auto idzie do 8000 i tylko bijesz biegi do góry, więc piękna prognoza na ten rajd.
0: Rajd Maroka potrwa do soboty, już dziś najdłuższy odcinek specjalny o długości 636 km.
2: Polska w strefie wyżu, ciśnienie bez zmian, w południe w Warszawie wyniesie 1019 hektopaskali. Pogodny wtorek, zachmurzenie raczej małe, nieco większe na wschodzie i na północy kraju, a temperatura od 17 stopni na północnym wschodzie, około 20 stopni w centrum i 24 stopnie na zachodzie.
3: RMF Classic. Tylko z mistrzami kina.
4: Dzień dobry, nazywam się Robert Drińskiewicz, Zbyszek Zamachowski,
5: Marian Opania,
6: Janusz Gajos,
7: Michał Żubrowski.
8: Jest mi bardzo miło pozdrowić słuchaczki i słuchaczy radia RMF Classic, którego także słucham, Jan Peszek.
3: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: 12 minut po 11. Bartosz Hajdecki, muzyka z serialu Czas Honoru w RMF Classic. Honor, o! Może by o honorze przy kawce z baronem Krzeszowskim pogadać, albo o wybitym zębie w honorowym pojedynku. O wyścigach konnych, których jest fanem, a może o hazardzie, od którego jest uzależniony. O! Najlepiej o długach, które ma, a może o baronowej, od której chce się uwolnić. To byłaby naprawdę długa kawka, kawka z dolewką. Oficjalnie pytanie konkursowe na dziś brzmi następująco. Gdybyś miała okazję usiąść przy kawie z baronem Krzeszowskim, o jaką jedną sprawę z jego burzliwego życia chciałabyś zapytać? Jeżeli jesteście świeżo po serialowej lalce i po wszystkich odcinkach, to ten baron Krzeszowski prawdopodobnie miałby twarz Piotra Adamczyka, który brawurowo i naprawdę wspaniale wciela się w tę postać. Puśćcie wodze fantazji i zastanówcie się, jak mogłaby przebiegać taka kawka z baronem Krzeszowskim. Odpowiedzi wysyłajcie, wpisując je w formularz na naszej stronie rmfclassic.pl, zakładka zabawy konkursu Świat z lalki. Przypomnę, autor najciekawszej odpowiedzi otrzymuje kolekcjonerskie wydanie powieści Bolesława Prusa i koszulkę z wizerunkiem jednego z bohaterów lalki. Zapraszam na naszą stronę.
1: Świat jak z lalki w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Frankenstein spotyka damę z gronostajem i razem idą na seans. Pop kultura. Informacje, recenzje, ciekawostki. Wszystko, co chcecie wiedzieć o kulturze. Od literatury do filmu, od muzyki do sztuki. Już dziś po 15 w RMF Classic.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Po reklamie.

25 minut po godzinie 11. Muzyka dużego i małego ekranu w RMF Classic. Klasyka też, a już niebawem za godzinę finał naszej konkursowej zabawy, czyli Świat z lalki. Tymczasem Robin Hood, Książę Złodziei wkrótce i Śniadanie u Tiffany'ego. Muzyka z filmu i fragment ścieżki dźwiękowej filmu Anna i Król. Teraz walc Jeziora Łabędziego Piotra Czajkowskiego, Filharmonicy Wiedeńscy i James Levine

0: Za 29 minut 12, RMF Classic, witajcie w naszym świecie muzyczno-filmowym. To był walc Jeziora Łabędziego Piotra Czajkowskiego. I wracamy do świata lalki i do Bolesława Prusa, który dobrze znał Lublin, Warszawę, Nałęczów, odwiedził Kraków, był w Tatrach. Tu nasiliła mu się agorafobia. Nigdy natomiast nie był Prus we Wrocławiu. A Wrocław zagrał ważną rolę w nowych ekranizacjach lalki, zwłaszcza w wersji serialowej. Filmowa ekipa działała przy ulicach Szajnochy i Geperta, które na czas zdjęć zostały ucharakteryzowane na Warszawę XIX wieku. Ekipę można było też spotkać na Placu Uniwersyteckim, w Operze Wrocławskiej i na tamtejszym torze wyścigów konnych. A pracę filmowców we Wrocławiu upamiętnia mural namalowany na ścianie kamienicy w samym centrum miasta. Zobaczycie zwrócone ku sobie profile Tomasza Szucharta i Sandry Drzymalskiej, ucharakteryzowanych na Wokulskiego i Łęcką, a między nimi dwa wyrazy nie. To na górze, pod spodem kocha. Nie jest takie jakby trochę zamazane, kocha jest wyraźniejsze. W zamyśle twórców muralu zabieg ten nawiązuje do dziecięcej zabawy polegającej na odrywaniu płatków, kwiatów, na przykład stokrotki, i wyliczaniu kocha, nie kocha, kocha, nie kocha. Mural znajdziecie w centrum Wrocławia na placu Jana Pawła II u zbiegu z ulicą Podwale. A na naszej stronie rmfclassic.pl znajdujecie obowiązujące dziś pytanie konkursowe. Dotyczy kawki z baronem Krzeszowskim i rozmowy. No właśnie, na jaki temat? Sprawdźcie i odpowiedzcie na to pytanie.
1: Poznaj świat z lalki w RMF Classic.

Andrzej Seweryn. Przed nami kolejna odsłona niezwykłych losów pięknej Izabeli Łęckiej i zakochanego w niej bez pamięci Stanisława Wokulskiego. Słyszymy się o 13.30 w RMF Classic.

0: Reklama. Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
0: Po reklamie.

Muzyka z filmu Anna i Król. Za 9 minut 12 w samopołudnie najważniejsze fakty zaprasza Grzegorz Jasiński. To już niebawem.

0: reklama.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinistę. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
6: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
7: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, 4. edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowi.
0: Po reklamie.
11: A to RMF Classic w samo południe i najważniejsze fakty, które przygotował i przedstawi Grzegorz Jasiński.
12: Opiekunka i kierowca autokaru trafili do szpitala w wyniku wypadku w Osowcu koło Grodziska Mazowieckiego. Autobus, którym podróżowała wycieczka szkolna, zderzył się na skrzyżowaniu z ciężarówką. 11 dzieci ma niegroźne obrażenia, głównie powierzchowne stłuczenia i obtarcia. To uczniowie klas 4 i 5 szkoły podstawowej w Adamowiźnie w powiecie grodziskim. Teraz uczniowie czekają na kolejny autokar, który zawiezie je z powrotem do szkoły. Stamtąd zostaną odebrane przez rodziców. Policja ustala, jak doszło do wypadku. Wiadomo, że obaj kierowcy byli trzeźwi.
13: Oparte na faktach.
12: 4,5% PKB, tyle w przyszłym roku Polska ma wydać na obronność. To kluczowy obszar wydatków w przyszłorocznym budżecie, nad którym pracuje dziś rząd. O jakie dokładnie pieniądze chodzi?
14: Prawie 200 miliardów złotych. Dużo, choć mniej niż planowe wydatki w tym roku, o niespełna 2 miliardy złotych. Ponad 30% finansowania nie pochodzi z budżetu państwa, lecz z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, czyli m.in. z pożyczek. Kwota 200 miliardów złotych może robić wrażenie, ale jak wypadamy w porównaniu z krajami w gospodarce wojennej? Ukraina planuje wydać w przyszłym roku na obronność, uwaga, aż 44% PKB. To ma być około 425 miliardów złotych. Problem w tym, że Ukraina ma coraz większe problemy z płynnością finansową, bo nie otrzymała spodziewanego zagranicznego wsparcia. Jeszcze większy budżet wojenny planuje Rosja. Kreml zamierza wydać w przyszłym roku na armię po przeliczeniu niemal 800 miliardów złotych, 4 razy więcej niż my.
12: Informuje dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek. Najlepszą odpowiedzią na akcje sabotażowe, których dokonuje Rosja, jest zwiększenie wsparcia dla Ukrainy, tak podkreślał w Brukseli sekretarz generalny NATO Mark Rutte przed spotkaniem z premierem Litwy. Rosja kontynuuje nierozważną kampanię wrogich działań wobec sojuszników z NATO, próbuje osłabić naszą determinację i powstrzymać nasze wsparcie dla Ukrainy, ale to się jej nie udaje się wobec Ukrainy i nie uda się jej podważenie naszej jedności i determinacji we wsparciu dla Kijowa. Nasz przekaz dla Moskwy jest jasny, zrobimy dla Ukrainy jeszcze więcej, podkreślał Mark Rutte. Estonia poinformowała dziś, że sierpniowy pożar w tamtejszej firmie zbrojeniowej był wynikiem podpalenia zleconego przez rosyjskie służby bezpieczeństwa. Wybieracie się na tatrzańskie szlaki? Uważajcie, w wyższych partiach zalega twardy śnieg, ostrzega Andrzej Marasek, ratownik odpowiedzialny za monitorowanie zagrożenia lawinowego.
0: Generalnie śnieg leży szczególnie po północnej stronie, czyli tych zacienionych sektorach powyżej 1900 metrów i tak naprawdę jest to chyba już ciągłość śniegu. Zaczyna się z niego robić tak naprawdę taka szklanka. Czyli te warunki z rana przede wszystkim nie są zbyt bezpieczne. I w wyższych partiach Tatr koniecznym jest używanie raków, czekania kasku. Potrzeba też umiejętności posługiwania się tym sprzętem. Wczoraj też mieliśmy parę interwencji takich, gdzie osoby, które wybrały się wysoko w góry, nie posiadały sprzętu, były nieprzygotowane i zostały zaskoczone przez warunki.
12: Po turystów trzeba było wysyłać śmigłowiec ratunkowy.

Pogodny wtorek, jedynie miejscami na wschodzie i północy kraju troszeczkę większe zachmurzenie, ale cały czas umiarkowane. 17 stopni na północnym wschodzie i w obszarach podgórskich Karpat, około 20 stopni w centrum, 24 stopnie maksymalnie na zachodzie, wiatr słaby, umiarkowany. Wschodzie i w obszarach podgórskich Karpat, około 20 stopni w centrum, 24 stopnie maksymalnie na zachodzie, wiatr słaby, umiarkowany.

Ramin Djawadi i Gra o Tron. 12 minut po 13. To jest RMF Classic. My gramy o wasze dobre samopoczucie i dobrą aurę wokół RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka nas prowadzi. Piękna i bestia będzie Alan Menken, muzyka z filmu. Za chwileczkę Jerzy Matuszkiewicz i Alternatywy 4. I oczywiście o 13.30 kolejny fragment lalki Bolesława Prusa przeczyta Andrzej Seweryn.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
2: Na

Za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.

0: Superakcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Po reklamie.

0: 13.30 punktualnie, świat RMF Classic do świata lalki zaprasza i jest to kolejny fragment powieści Bolesława Prusa.
1: Bolesław Prus, lalka. Czyta Andrzej Seweryn. Pamiętnik starego subiekta. Zabraliśmy się do odejścia. Więc pan stanowczo nie zapłaci komornego? Spytałem. Ani myślę. Kiedy szczególny młodzieniec ostatecznie cofnął się do pokoju i zamknął drzwi na klucz, dając nam tym sposobem do zrozumienia, że konferencję z nami uważa za skończoną, zatrzymałem się w połowie schodów i rzekłem do rządcy. Ten młody człowiek pod względem niepłacenia komornego dotrzyma słowa, co? Panie, zawołał rządca, on to nic. On mówi, że nie zapłaci, no i nie płaci. Ale tamci dwaj nic nie mówią i także nie płacą. To są, panie Rzecki, nadzwyczajni lokatorowie. Oni jedni nigdy nie robią mi zawodu. Więc tu nikt nie płaci, a przynajmniej nie płaci regularnie? Zapytałem eks-obywatela. I nie ma się czemu dziwić, odparł Wirski. W domu, z którego od tylu lat komorne pobierają wierzyciele, najuczciwszy lokator musi się zdarowić. Pomimo to mamy kilku bardzo punktualnych, na przykład baronowa Krzeszowska. Co? Zawołałem. Ach, prawda, że baronowa tu mieszka. Chciała nawet kupić ten dom. I kupi go, szepnął rządca. Tylko panowie trzymajcie się ostro. Kupi go, choćby miała oddać cały swój majątek. A nie mały to majątek, choć pan baron mocno go nadszarpnął. Cóż to za kobieta, panie Wirski? Spytałem. To niezwykła kobieta, panie, jak wszystkie histeryczki, mruknął eks-obywatel. Straciła córeczkę, mąż ją porzucił. Same awantury. Pójdziemy do niej, panie, rzekłem schodząc na drugie piętro. Czułem w sobie takie męstwo, że baronowa nie tylko nie trwożyła mnie, lecz prawie pociągała. Ale kiedy stanęliśmy pod drzwiami i rządca zadzwonił, dostałem kurczu w łydkach. Za drzwiami było słychać rozmowę na głos kobiecy i męski. Kobiecy należał do baronowej. Męski znałem dobrze, ale nie mogłem sobie przypomnieć, czy jest. Przysięgłabym, mówiła baronowa, że utrzymuje z nią stosunki. Onegdaj przysłał jej przez posłańca bukiet. Bukiet, który ta obrzydliwa kokietka dla oszukania mnie kazała natychmiast wyrzucić za okno. Przecież baron na wsi, tak daleko od Warszawy, odparł mężczyzna. Ale ma tu przyjaciół, zawołała baronowa. A gdybym nie znała pana, przypuszczałabym, że pośredniczysz mu w tych bezeceństwach. Ależ pan... Pani, zaprotestował głos męski i w tej samej chwili rozległy się dwa pocałunki. Sądzę, że w rękę. No, no, panie Maruszewicz, bez czułości. Znam ja was. Obsypujecie pieszczotami kobietę, dopóki wam nie zaufa, a potem trwonicie jej majątek i żądacie rozwodu. Więc to Maruszewicz, pomyślałem. Ładna para. Ja jestem zupełnie inny, odparł ciszej męski głos za drzwiami i znowu rozległy się dwa pocałunki. Z pewnością w rękę. Spojrzałem na eks-obywatela, podniósł oczy do sufitu, a ramiona prawie do wysokości uszu. Frant! Szepnął, wskazując na drzwi. Znasz go pan? Bah! Więc, mówiła baronowa w drugim pokoju, niechże pan zaniesie do Świętego Krzyża te 9 rubli na 3 motywy. 2 za duszę mojej nieszczęśliwej dzieweczki. Przerwało jej ciche szlochanie.
2: Wysłuchaliście fragmentu powieści Bolesława Prusa Lalka. Na kolejny odcinek zapraszam już dzisiaj o 20.30 do RMF Classic.

0: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.
1: Heaven, I'm in heaven, and my

0: Reklama.
1: Janie, skarpeta na pieniądze.
2: Się rozpadła.
3: Noż do stu.
1: Nie do stu, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
2: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
4: Dojrzałość każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
5: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
4: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

To kompozycja Scotta Joplina przy fortepianie Lang Lang za 12 minut 14. Świat z lalki, napisy końcowe. Mam nadzieję, że dzisiejsza kawka przy okazji Dnia Kawy z Baronem Krzeszowskim była udana. Bardzo dziękuję za wszystkie odpowiedzi konkursowe. Kolejna szansa jutro. A kolejne kawy to na przykład o 14 z Grzegorzem Jasińskim przy okazji najważniejszych faktów, a później proponuję kawę w towarzystwie Katarzyny Chnat, najpiękniejszej muzyki filmowej i magazynu Popkultura. A do świata lalki, tej serialowej, zajrzymy teraz, jeszcze na chwilę.

0: Reklama.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
6: Dobra, zdradź sekret.
5: Jaki sekret?
6: No, ten twój patent na zakupy.
5: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
6: Tylko w Modivo?
5: Nie, też w Obuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
6: I co z tym cashbackiem?
5: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
6: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Po reklamie.
7: Jest 14, zatem czas za najświeższe fakty w RMF Classic. Ma je dla nas Marlena Chudzio.
8: Rząd zrzuca odpowiedzialność na swoich poprzedników z PiS za porażkę przed Unijnym Trybunałem Sprawiedliwości. TSUE odrzucił polski wniosek o tymczasowe zawieszenie stosowania umowy Mercosur. Warszawa, przypominamy, złożyła skargę w obawie przed zalaniem polskiego rynku przez towary z grupy państw Ameryki Południowej. Rzecznik rządu Adam Szłapka przekonuje, że rządy Prawa i Sprawiedliwości nie dopilnowały interesów Polski na etapie negocjacji umowy Unia Europejska-Mercosur.
9: To były prace, które trwały od lat. Najpierw na poziomie ogólnym, kierunkowym Rady Europejskiej. I to był ten moment, kiedy przede wszystkim można było formułować te najważniejsze postulaty polityczne.
8: Przekonuje Adam Szłapka, ale stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej prezentuje też szereg zarzutów do formy, w jakiej Polska zgłosiła sprzeciw. Tu cytat: Polska nie dostarczyła najmniejszej konkretnej wskazówki umożliwiającej ustalenie prawdopodobieństwa wystąpienia i nieuchronności poważnej i nieodwracalnej szkody. Informacja ze Słowacji. W szkole podstawowej w miejscowości Staszków na północy kraju uczeń, prawdopodobnie 13-14-letni, zaatakował nożem koleżankę i dwie nauczycielki. Do tragedii doszło w miejscowości Staszków na północy Słowacji. Jedna z nauczycielek zmarła, uczennica jest w stanie krytycznym. Atak hakerski na bazę danych Pentagonu. Jak informuje stacja ABC News, ujawniono dane blisko 3 milionów osób, w tym szczegóły dotyczące stanowisk zajmowanych przez personel wojskowy i cywilny. Do wycieku danych doszło także z portalu rekrutacyjnego Federalnego Biura Śledczego. Starcia licealistów i skrajnie lewicowych aktywistów z policją we Francji. W wielu miastach młodzież zaczęła atakować funkcjonariuszy kamieniami i butelkami oraz niszczyć przystanki autobusowe i podpalać pojemniki ze śmieciami. Interweniowały szturmowe jednostki policji. Łączymy się z paryskim korespondentem Markiem Gładyszem. Marku, co wywołało te zamieszki?
10: Licealiści protestują przeciwko zapowiadanym przez rząd cięciom budżetowym w szkolnictwie. Już od wielu lat żądamy większej liczby nauczycieli, bo na razie ich brakuje. Lekcje są ciągle odwoływane, kiedy jest gorąco w klasach, brakuje wentylatorów, natomiast w zimie prawie nie ma ogrzewania, tłumaczy mi jedna z protestujących w Paryżu licealistek. Strajkujący uczniowie i skrajnie lewicowi aktywiści blokują wejścia do ponad 200 liceów w całym kraju. Niektóre szkoły średnie zablokowane są już od 2 dni. W starciach ulicznych rannych zostało już co najmniej około 30 uczniów i policjantów, głównie na imigranckich przedmieściach Paryża, gdzie według nauczycieli do licealistów przyłączyły się młodzieżowe bandy oraz w Nicei na francuskiej Rywierze i w Lille na północy Francji.
8: Nad morzem, polskim morzem, piękna pogoda przyciąga turystów. Sprzedawcy w Międzyzdrojach przyznają, że choć to już początek jesieni, to interes jeszcze się kręci.
11: Całkiem okej, sporo ludzi się kręci.
12: Co tutaj można dostać u pana?
11: Krewetki, oszczurniczki, owoce morza, węgorze, mamy różnego rodzaju rybki. Maszlanum, halibuta, karmazyna, tak naprawdę od wyboru do koloru mamy tutaj rybny paradajs.
12: A co najchętniej ludzie kupują?
11: Węgorze, łososie, krewetki, oszczurniczki, nasze najbardziej popularne, również też szaszłyki z łososia.
8: Usłyszała od sprzedawcy w wędzarni ryb nasza reporterka Anna Pałamar.
7: A my kolejne fakty usłyszymy znów za godzinę o 15. Teraz jeszcze prognoza pogody. Dużo słońca dzisiaj w całej Polsce. Na mapie pogody niebo bezchmurne lub zachmurzenie małe, tak widzę. Trochę więcej chmur na wschodzie i północy kraju, ale bez opadów. Temperatura maksymalna dzisiaj 17 stopni na północnym wschodzie i w obszarach podgórskich, przez 20 w centrum, do 24 na zachodzie. Wiatr dziś słaby, umiarkowany, miejscami porywisty, południowo-wschodni i południowy. No i tak pięknie ma być do końca tygodnia.
0: Godzina szczytu w RMF Classic. Pomiędzy 14 a 15 czas płynie najwolniej. Zostaw zegarek w spokoju. My dopilnujemy reszty.

0: Greg Zorba rozkręca nas na drugą połowę dnia. Jest 10 minut po 15. Katarzyna Chnat, dzień dobry. Ja dziś z filiżanką aromatycznej kawy w dłoni. Witam Was serdecznie w magazynie Popkultura i zapraszam, będziemy razem do 18.
1: Popkultura, czyli popołudnie z kulturą w RMF Classic.
0: A o tej kawie to nie bez powodu powiedziałam, bo w kalendarzu dziś dzień kawy. A z tej okazji mamy dla Was niespodziankę i konkurs, który rozgrywa się w naszych social mediach. No i mamy też filmik, który nagraliśmy i który, zapewniam, może Was pobudzić prawie tak dobrze jak nasza muzyka. Opowiem o tym więcej jeszcze w tym programie. Zapraszam, a Wy już zerkajcie na social media RMF Classic. No i świętujcie dzień kawy razem z nami. Natomiast w tym programie mam jeszcze kilka interesów.

intensywnych i smacznych kąsków kulturalnych. Będzie zapowiedź filmowych, familijnych propozycji z klasą, z którymi za chwilę przyjdzie do nas Ula Urzędowska. Będzie zapowiedź nowego konkursu na filmowy cover wszechczasów z okazji zbliżającego się Dnia Muzyki Filmowej. Będzie też ciekawa książka do wygrania i spotkanie z Michałem Rusinkiem i Kmicicem. To w dalszej części programu. A w tej godzinie jeszcze zaproszenie do kina i bilety na piękny film plus książka, na podstawie której ten film powstał. Więc słuchajcie uważnie. A do tego sporo dobrej muzyki filmowej i serialowej. Już za chwilę temat z Gwiezdnych Wojen, a teraz fragment soundtracku i piosenka z serialu Off Campus.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W początkach roku 1878, kiedy świat polityczny zajmował się pokojem sanstefańskim, wyborem nowego papieża albo szansami europejskiej wojny, warszawscy kupcy, tudzież inteligencja pewnej okolicy krakowskiego przedmieścia, nie mniej gorąco interesowała się przyszłością galanteryjnego sklepu pod firmą J. Mincel i S. Wokulski.
2: Lalka. Wybitna powieść Bolesława Prusa w RMF Classic.
3: Tu Andrzej Seweryn. Już o 20.30 specjalnie dla Państwa przeczytam kolejny odcinek tej fascynującej historii, pełnej intryg i miłosnych uniesień.
4: Reklama.
2: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Nagraj cover dowolnego utworu filmowego i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. A może to twoją wersję wybierze jury, którego przewodniczącą została Kaja.
5: Wolałabym być skarbnikiem, ale no trudno, jeżeli scedujecie na mnie taką odpowiedzialność, no to będę musiała dziś wilnąć, tak.
2: Do zdobycia vouchery turystyczne o wartości nawet 20 tysięcy złotych. Więcej na rmfclassic.pl i w naszych social mediach.
6: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Zmiany na rynkach walutowych, wahania cen benzyny, niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy Ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. Dziś o 18 w RMF Classic.
7: Wprowadź do swojej firmy europejskie zabezpieczenia IT razem z liderem branży, firmą ESET.
8: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
9: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
10: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.

0: urodziny liczą się prezenty. Więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Po reklamie.

0: Tamburem Jean-Philippe Rameau grał Wikingur Olafsson w RMF Classic.
1: Pop. Kultura w RMF Classic.
0: A ja w tym programie zapraszam teraz przed mikrofon Ulę Urzędowską, która w niedzielę poprowadzi dla Was kolejny program Kino Familijne, a dziś trochę o tym opowie. Cześć Ula, zatem z czym dziś do nas przychodzisz? Opowiadaj.
2: Cześć Kasiu, dzień dobry. Ja jako w tym sezonie przewodniczka po kinie familijnym przychodzę z następującą propozycją i inspiracją. Trwa do 4 października Festiwal Młode Horyzonty i z filmowego bogactwa tego festiwalu naprawdę warto rodzinnie skorzystać. Tegoroczna edycja realizowana jest w 48 miastach, więc jest ogromna szansa, że znajdziecie w swoim najbliższym kinie coś z festiwalowej oferty. Animacje, filmy aktorskie, dokumenty z całego świata, propozycje filmowe już dla maluszków 3+, dla szkolniaków 6+, 9+ i co mnie ogromnie cieszy, także dla nastolatków. A mam wrażenie, sama też jestem mamą nastolatki, że to jest grupa filmowo niezaopiekowana. I chyba zgadza się ze mną dyrektorka programowa festiwalu Agnieszka Sinicka.
3: Też mamy takie poczucie, że gdzieś ta kultura gubi tych widzów nastoletnich, no bo jest to bardzo trudne, żeby znaleźć rzeczywiście film, który oddaje to doświadczenie bycia nastolatkiem w sposób autentyczny, a nie tak zwany cringe'owy, czyli taki, no, że młody człowiek złapie się za głowę i powie, to nie jestem ja, w ogóle nie utożsamiam się z tym bohaterem. I jednym z naprawdę wybitnych obrazów bycia nastolatką, bo to jest akurat opowieść o dwóch dziewczynach, jest film Sad Girls, który serdecznie polecam. I to jest opowieść o przyjaźni dwóch dziewczyn. Jednej z nich podczas imprezy granice jej zostają cielesne przekroczone przez chłopca. I przyjaźń tych dwóch bohaterek zostaje wystawiona na próbę. No jedna z przyjaciółek bardzo zachęca do tego, żeby to zgłosić, coś zrobić, powiedzieć tacie, zareagować, a ta ofiara czuje się zawstydzona, chce się wycofać. Ta dynamika właśnie ich przyjaźni pod wpływem tego wydarzenia zaczyna się zmieniać.
2: Jak słychać, kino nie boi się trudnych tematów. Trzeba tylko wiedzieć, gdzie szukać odpowiednich propozycji. A dla dorastających kinomanek i kinomanów Festiwal Młode Horyzonty proponuje sekcję zatytułowaną Coming of Age. Przypomnę, do 4 października filmy oglądamy w kinach, a od 8 do 25 października edycja online.
0: Tyle Ula Urzędowska, bardzo Ci dziękuję. Więcej takich propozycji od Uli dostaniecie w kinie familijnym w niedzielę po godzinie 13. My wracamy teraz do muzyki w RMF Classic już za chwilę. Bryan Adams między innymi w piosence z filmu Trzej Muszkieterowie, a teraz zabrzmi temat z serialu Dom.

0: Reklama.
1: Marian, jakaś taka, wiesz, senna się zrobiłam.
2: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
1: No, tego z Media Expert.
2: No tak.
3: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

Jest 15.43. Słuchacie RMF Classic. Niespodziankę mam dla Was, filmowo-książkową. Za chwilę o tym powiem, bądźcie uważni, a na razie zapraszam do wysłuchania muzyki. Trzecia partita na skrzypce solo E-dur Jana Sebastiana Bacha zabrzmi za chwilę, a po niej taniec Anitry z suity Peer Gynt Edvarda Grieg'a. To będzie wykonanie norweskiej orkiestry radiowej, którą poprowadzi Ari Rassilainen. Teraz Bach.

0: Pop Kultura. Popołudniowy magazyn kulturalny w RMF Classic.
1: Sporo ciekawych propozycji mamy dla Was w magazynie Popkultura i teraz kolejna taka propozycja plus niespodzianka. Otóż 2 października na ekrany kin w Polsce trafi thriller Verity, coraz większy mrok. To jest ekranizacja bestsellerowej powieści Colleen Hoover. W rolach głównych wystąpią Anne Hathaway, Dakota Johnson i Josh Hartnett. Film opowiada o młodej pisarce, która przyjmuje zlecenie napisania książki w imieniu słynnej autorki Verity Crawford. Tymczasem w posiadłości Crawfordów Lauren odkrywa niepublikowany rękopis zawierający szokujące wyznania dotyczące życia pisarki i jej męża. Z każdą kolejną stroną granica między fikcją a rzeczywistością coraz bardziej się zaciera. Verity, coraz większy mrok, to opowieść o obsesji, manipulacji i mrocznych tajemnicach skrywanych za pozornie idealnym małżeństwem. Premiera filmu w kinach 2 października, a my mamy dla Was podwójne bilety do ogólnopolskiej sieci kin, w której można ten film obejrzeć, a do tego książkę Verity, na podstawie której nakręcono ten film. Taka to oto niespodzianka dzisiaj dla Was, więc kto tylko ma ochotę na takie prezenty, to proszę pisać i uzasadniać swoją prośbę na adres redakcja@rmfclassic.pl. Podwójne bilety do kina i książka czekają na Was. A u nas w kolejce do mikrofonu czeka Jodasę.

0: To była muzyka z filmu Thor, Mroczny Świat. Tymczasem pogodna i słoneczna Marlena Chudzio do nas wróciła, no i przygotowuje kolejne fakty RMF Classic. A co w nich, Marleno?
1: A w nich myślimy już o Sylwestrze. Nie przesada, naprawdę. Pytanie, czy 60 tysięcy złotych za sylwestrowy wypoczynek pod Tatrami to przesada? A może to po prostu fikcja? O tym w faktach.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład wedlowskie ptasie mleczko 340 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 18,89. Najniższa cena z 30 dni 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
2: Po reklamie.
0: Już po 16 czas na kolejne fakty RMF Classic. Szczegóły Marlena Chudzio.
1: Opóźnione 24 pociągi, odwołane 22 składy. Są utrudnienia na torach między Warszawą Wileńską a Zielonką. Uszkodzony został kabel urządzeń sterowania ruchem i przejazdy trzeba zapowiadać telefonicznie.
8: Usunięcie awarii może potrwać jeszcze kilka godzin. Podróżnych prosimy o korzystanie z portalu pasażera.
1: Radzi Anna Znajewska-Pawluk ze spółki PKP PLK. Paraliż drogowy przy rondzie de la Salle w Gdańsku. W pobliżu uszkodzona została magistrala gazowa. Całkowicie wstrzymany jest ruch ulicą Potokową między Moreną a Niedźwiednikiem. Na rondzie de la Salle strażacy rozstawiają zraszacze i tworzą z nich ściany wody, a na miejsce dojechało już pogotowie gazowe. Nie można też zjechać z górnego odcinka Słowackiego w kierunku Wrzeszcza. Powstał tam kilkukilometrowy korek. Kierowcy są zawracani z powrotem na obwodnicę Trójmiasta. Do uszkodzenia magistrali gazowej doszło podczas prowadzonych w tym miejscu prac budowlanych. Każdego roku w Polsce z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego umiera prawie 180 tysięcy pacjentów. Organ wielkości zaciśniętej pięści, pompujący ponad 7 tysięcy litrów krwi dziennie, będzie tematem naszego środowego cyklu w faktach. Nasza reporterka Anna Kropaczek rozmawiała o naszych sprawach sercowych z kardiologiem.
9: Tak, a mimo to każdego roku z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego umiera w Polsce prawie 180 tysięcy osób. Prowadzą do tego złe nawyki żywieniowe, palenie papierosów, które warto rzucić w każdym momencie, i brak ruchu. Regularna aktywność fizyczna ma ogromne znaczenie.
10: Wytyczne WHO mówią 5 razy w tygodniu po 30 minut, ale jakakolwiek ilość wysiłku takiego umiarkowanej intensywności będzie dla nas korzystna. I to są te działania, które możemy podejmować na co dzień, bez kontaktu z lekarzem, zdrowie w naszych rękach.
9: Mówi profesor Maciej Wybraniec, kierujący oddziałem intensywnego nadzoru kardiologicznego w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach-Ochojcu.
1: Dziś obchodzimy Światowy Dzień Serca.
7: Pytamy o fakty.
1: Nawet ponad 60 tysięcy złotych za sylwestrowy wypoczynek pod Tatrami. Niewyobrażalnie wysokie kwoty pokazują niektóre portale rezerwacyjne. To nie są prawdziwe ceny, wyjaśnia Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. To próba uniknięcia monopolistycznych praktyk portali, które pobierają duże prowizje i karzą obiekty hotelarskie za wynajmowanie ich poza systemem.
11: I żeby nie doprowadzić do tego sposobu ukarania, no to wystawiamy jeden pokój za 50 tysięcy, który jest warty 2 tysiące. troszkę oszukując algorytmy, my walczymy o swoje i o dobrostan, a także mijamy pośrednika, kierując konsumenta usługi turystycznej bezpośrednio do zakupu usługi hotelowej u danego jego producenta.
12: Czyli nie jest to faktyczna cena tego noclegu?
11: Jeśli te ceny dotyczą typowych pokoi hotelowych, a mieliśmy z takimi do czynienia, to nie jest cena oczekiwana przez hotelarza, jest to manewr wyminający monopolistyczne praktyki pośrednika.
1: O manewrze usłyszał nasz zakopiański reporter Maciej Pałachicki. Na koniec informacja z pogranicza kultury i astronomii. Naukowcy postanowili uhonorować planetoidą, która do tej pory nosiła nazwę 2008 JC6, a teraz będzie nosiła imię polskiego pisarza z XIX wieku Józefa Ignacego Kraszewskiego. Twórca stworzył ponad 200 powieści, kilkaset nowel i opowiadań, a do najbardziej znanych należy powieść Stara Baśń.
0: A my zapraszamy na kolejne fakty w RMF Classic za godzinę o 17. Teraz jeszcze prognoza pogody. Piękne, słoneczne, wtorkowe popołudnie trwa. Na termometrach od 17 stopni na północnym wschodzie, przez około 21 w centrum, do 24 na zachodzie. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, głównie południowo-wschodni i południowy. Noc również dziś będzie pogodna, choć nieco chłodniejsza, a jutro czeka nas kolejny ciepły i słoneczny dzień. I tak ma być do końca tego tygodnia.
7: RMF Classic. Muzyka w roli głównej.
13: Hi, RMF Classic, this is Ramin Djawadi.
14: This is Carter Burwell.
15: Hello, this is Tandun.
16: This is Hans Zimmer. I'd love to say hello to all of you listeners at RMF Classic.
7: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: To była muzyka z filmu Czwartkowy Klub Zbrodni. Jest 11 minut po godzinie 16. Katarzyna Chnat, witam w kolejnej godzinie naszego programu w magazynie Popkultura i zapraszam do naszego muzycznego świata najpiękniejszej muzyki filmowej. Ale oprócz tego mamy też sporo innych propozycji. W tej godzinie m.in. zaproszenie na filiżankę aromatycznej kawy z nami i nowy konkurs w social mediach. A teraz opowiem o tym, co przygotowaliśmy dla Was z okazji zbliżającego się Dnia Muzyki Filmowej. Będzie kolejny konkurs i są z nami goście.
1: Twój filmowy cover. Weź udział w muzycznym wyzwaniu RMF Classic.
0: Już za niecały miesiąc, 27 października, świętować będziemy kolejny Dzień Muzyki Filmowej. I z tej okazji przygotowaliśmy dla Was drugą edycję konkursu, który właśnie rusza. Twój filmowy cover w RMF Classic. No i uwaga, w tym roku mamy dla Was aż 3 nagrody. To będą vouchery o wartości 20 tysięcy, 10 oraz 5 tysięcy złotych na filmową podróż marzeń. A Wasze zgłoszenia będzie oceniać wyjątkowe jury, w którym zasiądą Magda Wojewoda Mleczko, dyrektor muzyczny RMF Classic, Tytus Hołdys, współgospodarz listy przebojów muzyki filmowej oraz ktoś wyjątkowy, kogo ogłosi nasza szefowa muzyczna.
2: Szanowni Państwo, słuchaczki i słuchacze.
3: I oglądacze
2: Niepodległej Republiki Muzyki Filmowej. Mam przyjemność ogłosić arcyważną rzecz. Otóż przewodniczącą jury w konkursie Twój filmowy cover w tym roku w Radiu RMF Classic będzie jedyna, niepowtarzalna Kaja.
3: Ale to po znajomości. Dzień dobry. Wolałabym być skarbnikiem, ale no trudno, jeżeli scedujecie na mnie taką odpowiedzialność.
2: Dźwigniesz
3: to. Będę musiała dźwignąć, tak.
2: Bardzo Ci za to dziękujemy, bardzo.
3: Ja dziękuję.
2: Mogę powiedzieć, jaki jest twój ulubiony cover? To jest Libertango z twojej znakomitej płyty z Royal String Quartet. Pamiętasz, dlaczego sięgnęłaś po

0: ten utwór, który znaliśmy w wykonaniu Grace Jones?
1: Znaczy, ja pamiętam, że jako już takie podrastające dziecko byłam zafascynowana takim w kółko puszczanym fragmentem w telewizji polskiej, gdzie siedziała Grace Jones, posągowa, wspaniała i udawała, że gra na akordonie. Dosyć nieudolnie, jak zrozumiałam to z czasem, natomiast rzeczywiście to było zjawisko, ale wydaje też płytę jazzową z wspaniałymi muzykami, z Jasiem Smoczyńskim, Michałem Barańskim, Michałem Miśkiewiczem i z cudownymi moimi przyjaciółkami Anią Jopek i Agą Zarian,
0: które
1: zgodziły
0: duety,
1: się być,
0: piękne
1: tak,
0: duety.
1: Zgodziły się być gościniami na mojej płycie i mamy na tej płycie cover, który uwielbiam, uważam, że jest przepiękny. To jest Rosemary's Baby z polskim tekstem. Tak został zagrany i tak zaaranżowany przez Jasia Smoczyńskiego, że wydaje mi się, że to jest coś, co wezmę pod pachę do grobu po prostu. Naprawdę, wspaniałe.
0: Że Polański zapłacze, Roman Polański zapłacze.
1: Mam nadzieję, że jest do tego zdolny.
2: Jeśli chcecie wygrać voucher na podróż marzeń, to wystarczy, że nagracie cover dowolnego utworu filmowego, no i wrzucicie go na swoje media społecznościowe i pochwalicie się innym. Wszystkie szczegóły tego konkursu znajdziecie na stronie rmfclassic.pl oraz w naszych social mediach, koniecznie tam zajrzyjcie. Na zgłoszenia czekamy do 18 października. A my wracamy do muzyki. U nas teraz słynne Libertango i wersja, którą nagrała Kaja razem z Royal Quartet. Thank you.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Dna melodia i wracają wspomnienia. Jeden temat i znów jesteś w centrum tej historii. Jedna piosenka i chcesz to przeżyć jeszcze raz. Tak działa jedna jedyna lista przebojów muzyki filmowej. Do usłyszenia w niedzielę po 18 w RMF Classic. A już teraz możesz głosować na swoich faworytów na rmfclassic.pl. Lista przebojów muzyki filmowej. Najpiękniejsze ścieżki dźwiękowe prezentują Jadwiga Polus i Tytus Hołdys.
2: Reklama.
1: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Nagraj cover dowolnego utworu filmowego i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. A może to twoją wersję wybierze jury, którego przewodniczącą została Kaja.
3: Wolałabym być skarbnikiem, ale no trudno, jeżeli scedujecie na mnie taką odpowiedzialność, no to będę musiała dźwignąć, tak.
1: Do zdobycia vouchery turystyczne o wartości nawet 20 tysięcy złotych. Więcej na rmfclassic.pl i w naszych social mediach.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkop.pl.
9: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
2: Po reklamie.

0: To była uwertura do Cyrulika Sewilskiego Rossiniego. Tymczasem ruszyła druga edycja konkursu Twój filmowy cover w RMF Classic z okazji zbliżającego się Dnia Muzyki Filmowej. Dzisiaj zdradzamy szczegóły.
1: Twój filmowy cover. Wygraj voucher na wyjątkową podróż filmową od RMF Classic.
0: Wracamy teraz do rozmowy Magdy Wojewody Mleczko z przewodniczącą konkursowego jury, którą jest, przypomnę, Kaja. A jakie rady ma dla uczestników?
2: Kasiu, powiedz, co z twojej perspektywy wokalistki, artystki, z takim doświadczeniem już, co jest pociągające w coverze, a co jest niebezpieczne w coverowaniu utworów?
3: Znaczy myślę, że jeżeli się sięga po evergreeny, to na ogół one są po prostu mistrzowskie i to nas ujmuje i dlatego tak marzymy, żeby móc chociaż troszeczkę się ogrzać przy tym ogniu i wtedy wszystko jest niebezpieczne. No bo te utwory już miały swoje najlepsze wykonania, tak. I dlatego nas pociągnęły w swoją stronę. Ale lubimy się też ogrzewać przy tym ogniu i ja na przykład uwielbiałam śpiewać taki cover z filmu Bagdad Cafe.
2: Calling You.
3: Tak, Calling You. To oczywiście jest ogromne wyzwanie też wokalne, bo tam są bardzo długie frazy, ale jako skorpion ja lubię wyzwania. Poza tym to chyba jest takie trochę też zadanie aktorskie. Także no covery, oczywiście, że można polec.
2: Ale można też coś zyskać, nie?
3: Bardzo. Przede wszystkim zobaczyć, na ile nas stać w zmierzeniu się z tym wyzwaniem, ale też, no tak jak ja mówię, że to jest jakby rola aktorska. A nie ukrywam, że w momencie, kiedy decydujemy się, a jesteśmy na przykład na fali jeszcze młodzieży, to mamy wielką szansę edukowania tejże, czyli przypominania młodym ludziom o wspaniałych utworach, które powstały, kiedy tych młodych ludzi jeszcze nie było na świecie. Także
2: tak jest.
3: To jest taka fajna rola.
2: Jeszcze jest misja. Tak. Jedna rada dla startujących w konkursie Twój filmowy cover od ciebie, przewodniczący. Jedna, jedyna.
3: Znaczy ja w ogóle nie jestem wujek dobra rada.
2: Nie jesteś. Ciocia dobra rada.
3: Dobra rada nie jestem. Jestem w ogóle chyba ostatnią, która bym mogła, bo ja popełniłam tyle błędów w swoim życiu, że nie bójcie się popełniać błędów. To jest moja rada, ponieważ są to cudowne lekcje na przyszłość.
2: Jaka będziesz jako przewodnicząca?
3: Surowa.
2: Nieprzejednana.
3: Nie, ja kocham ludzi. Ja w ogóle uważam, że każdy zasługuje na szansę i na lekcje. Ja wolę nic nie powiedzieć, niż powiedzieć coś złego. Jestem osobą, która miała dosyć trudne początki, mimo tego, że była przekonana o swojej wartości. Więc wydaje mi się, że będę po prostu słuchała sercem i to jest najważniejsze.
2: Bardzo ci jeszcze raz dziękuję.
3: Ja dziękuję,
2: że zgodziłaś się
3: za zaszczyt
2: być z nami. Dziękuję. No to co, bierzcie i twórzcie.
3: Tak jest. A jest z czego wybierać.
2: Jury z Kają w roli głównej czeka.
3: Dziękuję bardzo. Trzymam za was kciuki.
0: Przypomnę jeszcze, że jeżeli chcecie wygrać voucher o wartości 20, 10 lub 5 tysięcy złotych na filmową podróż marzeń, to wystarczy, że nagracie cover dowolnego, ulubionego utworu filmowego, no i wrzucicie na swoje media społecznościowe. Wszystkie szczegóły naszego konkursu znajdują się na stronie rmfclassic.pl i w naszych social mediach. A na zgłoszenia do tego konkursu czekamy do 18 października. Skoro covery, skoro Kaja, to jeszcze Jesień Tańcu i Łukasz Lutz-Rostkowski, Laboratorium Pieśni, Rebel Babel Film Orchestra, Dagadana i Tęgie Chłopy, czyli muzyka z filmu Chłopi.

0: reklama.
1: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji. W Biedronce na koniec miesiąca nie jedna promka gorąca. Tylko w tę środę z kartą Moja Biedronka. Kawa ziarnista, Lavazza, krema Egusto 1 kg, różne rodzaje. 59,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie produkty Alpro. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie produkty Ariel. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Po reklamie.

Jest 16.43, wracamy teraz do muzyki w RMF Classic. Niebawem Phil Collins i zaproszenie na wspólną filiżankę kawy z nami. A wcześniej Florian Crystal, jego reminiscencja, zagra niemiecka orkiestra radiowa, którą poprowadzi Ben Palmer. A teraz zagramy Taniec Łabędzi z Jeziora Łabędziego Piotra Czajkowskiego. To będzie wykonanie filharmoników wiedeńskich, których prowadzi James Levine.

Andrzej Seweryn. Przed nami kolejna odsłona niezwykłych losów pięknej Izabeli Łęckiej i zakochanego w niej bez pamięci Stanisława Wokulskiego. Słyszymy się o 20:30 w RMF Classic.

0: Kultura w RMF Classic.
1: Dziś 29 września, w kalendarzu między innymi Dzień Kawy. Zatem mała czarna, cappuccino, latte, espresso. Niezależnie od tego, którą wybieracie każdego dnia, dziś warto się nad tą kawą pochylić nieco dłużej i świętować razem z nami, no i z naszym konkursem. A my nagraliśmy dla Was z okazji Dnia Kawy taką małą produkcję filmowo-dźwiękową. Wersję audio zaprezentuję Wam teraz na naszej antenie. Posłuchajcie.
2: Szysz.
1: Raz, raz.
2: Marzę o niej zaraz po przebudzeniu.
1: Bez tego wsparcia i energii, jaką mi daje, ciężko byłoby przejść przez ten dzień.
3: Uwielbiam jej zapach.
4: Wybaczam, kiedy podnosi mi ciśnienie. Ma w sobie coś kuszącego.
2: I ten charakter.
4: Mocny, intensywny,
5: bezkompromisowy.
6: Z nią życie bywa gorzkie.
1: Albo niezwykle słodkie.
7: Na pewno nie można się z nią nudzić.
3: Ani przy niej zasnąć.
8: Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kawy.
1: Rozpłynęliście się już? To teraz uwaga. Mamy dla Was konkurs na Facebooku i Instagramie RMF Classic. Tam pod naszym filmikiem, który zobaczycie tam również w wersji wideo, znajdziecie pytanie: z kim kochacie pić ulubioną kawę? Warto odpowiedzieć na nie i wziąć udział w konkursie. Do wygrania są nasze piękne kawowe kubeczki z logo RMF Classic. Wszystkie szczegóły tej zabawy na naszych social mediach. A u nas Phil Collins teraz zaśpiewa.

0: Andrzej Rosiewicz i temat z 40-latka nam tu wybrzmiał, a o czym opowie Marlena Chudzio w kolejnych faktach?
1: Mam kolejny argument, żeby porzucić słodkie napoje. Znów będą droższe, o ile? Właśnie o tym będzie w faktach.
0: A to będą już dziś ostatnie fakty, więc zapraszamy, zostańcie z nami.
2: Reklama.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
7: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
8: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: to podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
4: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
5: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl. Po reklamie.
6: Wybiła 17. Czas na ostatnie dziś fakty w RMF Classic, które przygotowała i przedstawi Marlena Chudzio.
7: 13-latek, który planował zamach w szkole podstawowej, trafi do ośrodka szkolno-wychowawczego. Takie jest postanowienie Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie w Kujawsko-Pomorskim. Do czasu wyznaczenia przez sąd konkretnej placówki wychowawczej nastolatek będzie przebywał w policyjnej izbie dziecka. Wczoraj wczesnym rankiem policjanci zatrzymali 13-latka w jego domu. W jego plecaku szkolnym znaleziono 30-centymetrowej długości bagnet. Podczas przesłuchania chłopak przyznał się do planów zamachu. Strażacy rozstawili kolejne zraszacze. Śledzimy popołudniowy drogowy paraliż w Gdańsku. Jak informowaliśmy, na rondzie de la Salle wycieka gaz. Kierowcy nie mogą zjechać z obwodnicy Trójmiasta do Wrzeszcza. Samochody stoją także w drugą stronę, ale na tej nitce policjanci przepuszczają powoli auta. Zamknięta jest również droga między Moreną a Niedźwiednikiem.
8: Długo Państwo czekacie?
9: Z pół godziny, 40 minut, trudno powiedzieć. Wiadomo, że jest wyciek gazu, czuć tym gazem. No, szukają, chyba nie mają pojęcia, skąd ten gaz się bierze, bo tutaj czujnikiem trawnik badali, no to piszczał ten czujnik jak szalony.
8: Wysiadł pan z samochodu i czeka.
10: Czekam, co mam zrobić?
11: A skręcam tam, na Niedźwiednik.
8: Czyli zaraz za rondem.
11: Zaraz za rondem.
8: Tak blisko domu, a tak daleko.
11: Dokładnie.
7: Z kierowcami, którzy utknęli w korku, rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski. Atak hakerski na sieć informatyczną Państwowej Uczelni Zawodowej w Suwałkach. Wykradzione mogły zostać dane osobowe, w tym numery PESEL całej społeczności akademickiej.
12: Tak naprawdę uczelnia czasowo straciła dostęp do baz danych, do sieci informatycznej, z której korzystają i studenci, i absolwenci, i pracownicy uczelni. Jest realne zagrożenie, że te dane osobowe całej społeczności akademickiej uczelni mogły trafić w niepowołane ręce.
7: Podkreśla rzecznik uczelni Dawid Harasim. Uczelnia zaleca zastrzeżenie numeru PESEL i zmianę haseł do poczty i bankowości. Napoje słodzone i tak zwane energetyki mają być znacznie droższe. Rząd przyjął dziś projekt ustawy o nawet 10-krotnym podniesieniu opłaty za te niezdrowe napoje. Szczegóły projektu nowych przepisów zna Krzysztof Berenda. Co dokładnie ma się zmienić?
13: Zgodnie z przyjętym dzisiaj projektem podniesione mają zostać dwie opłaty. Po pierwsze opłata za zawartość w napojach kofeiny lub tauryny, czyli składników napojów energetycznych. Dzisiaj opłata za te składniki to 10 groszy i ona ma zostać podniesiona 10-krotnie, tak żeby wynosić złotówkę. W górę pójdzie także opłata za napoje słodzone, a dokładnie za każdy gram cukru powyżej 5 gram w 100 ml napoju. Dzisiaj ta opłata wynosi 5 groszy za ten dodatkowy gram, a będzie 2 razy więcej, czyli 10 groszy. Po co to wszystko? Po to, żeby te napoje, które przez rząd i lekarzy uznawane są za napoje niezdrowe, były zauważalnie droższe. Tak, żeby każda puszka albo butelka kosztowała kilka złotych więcej. To wszystko ma nas zniechęcić po prostu do kupowania tego. Właśnie dlatego te podwyżki opłat zapisano w projekcie ustawy o zdrowiu publicznym, bo zdrowiem politycy to uzasadniają. Cały ten projekt ustawy powędruje teraz do parlamentu, a potem oczywiście do prezydenta.
7: W niespełna pół godziny rozeszła się pierwsza transza warmińsko-mazurskich czeków turystycznych. Zapewniają one dofinansowanie noclegów na terenie województwa. Czeki dziś wygenerowane należy zrealizować od jutra do 18 października. Kolejny termin wydawania czeków to 20 października.
6: A w popołudniowych faktach RMF Classic była z nami Marlena Chudzia. Wielkie dzięki.
7: Do usłyszenia.
6: U nas jeszcze prognoza pogody. Słoneczne i pogodne wtorkowe popołudnie trwa. Podobnie też będzie wieczorem i w nocy, choć noc nieco chłodniejsza. Teraz na termometrach jeszcze od 17 stopni na północnym wschodzie, przez 20 w centrum, do 24 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, głównie południowo-wschodni i południowy. A jutro czeka nas kolejny ciepły i słoneczny dzień z dużą ilością słońca i temperaturą do 24 stopni. No i bez deszczu nadal.
0: RMF Classic. Dobrze towarzyszy.
2: Witam, mówi Aga Zarian.
14: Hi, this is Cher.
15: Nazywam się Madla Rodowicz.
16: Hi, this is Katie Melua.
17: Tu Kaja. Słuchacie RMF Classic.
0: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: To była muzyka Lana Silvestriego z filmu Forrest Gump. Jest 11 minut po 17, zaczynamy ostatnią już godzinę w magazynie Popkultura, a ja mam jeszcze kilka ciekawych propozycji dla Was. Niebawem opowiem o premierze nowego autorskiego musicalu Mikołaja Blajdy i Filharmonii Futura, którzy na jesień szykują musical pod tytułem Kmicic. Natomiast teraz opowiemy o tym, co ciekawego do poczytania proponuje nam Michał Rusinek. No i będzie książka do zdobycia. Zapraszam.
1: Popkultura, czyli popołudnie z kulturą w RMF Classic.
0: Michał Rusinek, literaturoznawca, tłumacz, pisarz, profesor UJ-u, prezes Fundacji imienia Wisławy Szymborskiej, napisał kolejną książkę. Tym razem dla tych, którzy lubią czytać o pisaniu i sami też coś piszą. Tytuł książki brzmi Literatura od podszewki. Teorie pisania. Ale to nie podręcznik, ani refleksja nad tym, czym jest literackość. Opowieść o tym, jak różnie można się książką i literaturze przyglądać. Jest to bowiem. Ale czy tą całą wiedzę trzeba mieć, żeby pisać książki, czy żeby czytać? O to autora zapytał Łukasz Wojtusik. Posłuchajcie.
2: W swojej najnowszej książce, Michale, przyglądasz się różnym teoriom, pomysłom na to, jak czytać literaturę, ale czy żeby mieć przyjemność z literatury, to trzeba w niej siedzieć, trzeba znać te wszystkie nitki przepływu, intertekstualność, jak to jest?
3: No, jeżeli chcemy mieć przyjemność, to oczywiście jesteśmy czytelnikami takimi dla przyjemności, to oczywiście nie musimy tego wiedzieć, tego znać, ale ja myślę, że przyjemność możemy mieć jeszcze większą, bo przyjemność jest uczuciem

0: stopniowalnym. Mhm. I wtedy, kiedy będziemy wiedzieli, jak to jest zrobione, jak to mogło być inaczej zrobione ewentualnie. Oczywiście wtedy stajemy się takimi krytycznymi bardziej czytelnikami, no ale wtedy też wybieramy trochę inną literaturę. Natomiast jeżeli jesteśmy pisarzami, to taka wiedza, a przynajmniej świadomość tych wszystkich nitek, fastryg i tak dalej, z pewnością nam się przyda.
1: Ta właśnie kontekstualność nie więzi czytelnika też?
0: No nie, ponieważ oczywiście metodologie badań literackich są bardzo różne. Ja pokazuję, że my możemy sobie z nich wybrać taką, podobnie jak możemy sobie wybrać dowolną definicję literatury, ale możemy sobie wybrać taką metodologię, która na przykład najbardziej nam pasuje do tego, co czytamy, albo do tego, jak my chcemy czytać, jak my chcemy odbierać literaturę, więc absolutnie nie jest to żadne więzienie, to jest raczej otwarcie na nowe przestrzenie i nowe doznania.
2: Z Michałem Rusinkiem rozmawiał Łukasz Wojtusik, a my mamy dla Was kilka egzemplarzy tej książki. Literatura od podszewki, teorie pisania. No i chętnie tę książkę przekażemy w dobre ręce. Piszcie w tej sprawie do nas na adres redakcja@rmfclassic.pl. Tymczasem u nas muzycznie Gliniarz z Beverly Hills.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Smoków walczą na postapokaliptycznych pustkowiach i zaglądają do przeklętych nadmorskich miasteczek. Katarzyna Czajka-Kominiarczuk i Ula Urzędowska prezentują
2: Uniwersum RMF Classic,
1: czyli przegląd największych serialowych hitów i niszowych produkcji, na które warto zwrócić uwagę. Do usłyszenia już w sobotę po 13:00.
3: Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
9: Po reklamie.

0: Pop Kultura. Popołudniowy magazyn kulturalny w RMF Classic.
1: Lalka Bolesława Prusa w wersji filmowej i serialowej podbija nasze serce, a tymczasem muzycy z Krakowa wzięli na tapet innego klasyka i zabrali się za Potop Sienkiewicza. Jesienią na scenie musicalowej zobaczymy zatem Kmicica, za realizację którego odpowiada Mikołaj Blajda, kompozytor, dyrygent muzyki, szef Filharmonii Futura. A skąd taki pomysł, że Potop i Kmicic w wersji musicalowej?
2: Wiedziałem, że to musi być coś polskiego. Jaki jest najlepszy powieściopisarz polski, to już miałem od razu Sienkiewicz. Jaka jest najlepsza powieść napisana w Polsce, no to jest Potop. Jaki jest najbardziej krwisty bohater, no to jest Kmicic. No i wylądowaliśmy właśnie na tym słowie Kmicic, kropka. Mhm. No Potopu nie da się zrobić, bo to jest zbyt dużo wątków. Natomiast jeżeli wyciągniemy tutaj wątki Kmicica, no to już jest prościej. Już się w musicalu możemy zmieścić.
1: I to jest fantastyczne, że teraz mamy taki trend, że wraca się do tych klasycznych tekstów, prawda? Pojawiła nam się lalka i w filmie, i w serialu. Ty zabrałeś się za Sienkiewicza, za Potop i robisz Kmicica w musicalu.
2: Cieszę się, że dożyłem tych dni, kiedy się już nie wstydzimy tego. Mhm. Wręcz przeciwnie, jesteśmy z tego dumni. I to jest bardzo fajne. W dalszym ciągu nie są te tematy wykorzystywane w 100%. Uważam, że tego powinno być więcej. Cieszę się, że są nawet dwie lalki w tej chwili. No a Kmicic, no sam się, że tak powiem, prosił o to, żeby go przedstawić w formie musicalu akurat w tym przypadku. Ale sięgamy po Sienkiewicza. Od razu zaznaczam, że nie doklejamy nowych wątków, nie robimy jakiejś rewolucyjnej wersji. Absolutnie trzymamy się treści. Oczywiście są ograniczenia związane z ilością wątków, z ilością bohaterów, więc musieliśmy dokonać pewnych wyborów. Nawiasem mówiąc, bardzo jestem ciekaw purystów, jeśli się wybiorą na ten spektakl.
1: Bo ale wiadomo, to chcesz mi powiedzieć, że to jest takie przełożenie jeden na jeden Potopu na muzykę,
2: nie
1: na
2: jeden
1: scenę?
2: Na jeden. Nie jeden na jeden, bo właśnie no, musieliśmy wybrać.
1: Ale to jest skrócona wersja, tak? Ale rozumiem, że to nie jest jakaś uwspółcześniona twoja wizja tego, jak to mogłoby wyglądać.
2: Znaczy, muzyka jest współczesna. Absolutnie muzyka jest współczesna, ale też sięgająca po takie motywy troszkę ludowe, ale będzie też mocniejsze brzmienie, troszeczkę bardziej rockowe, będą też bardzo piękne ballady, będą sceny batalistyczne, bo mamy obronę Jasnej Góry, kiedy to będzie takie bardzo teatralne, z dużą ilością tekstu, bardzo gęsto podanego. Nawiasem mówiąc, powiem może dwa słowa o współtwórcach, bo udało mi się namówić Rafała Dziwisza do tego, żeby napisał teksty. Fantastyczny krakowski autor, który tutaj popełnił wiele, wiele bardzo ciekawych, super rzeczy. A znowu Rafał polecił mi Bartka Buławę, młodego reżysera po berlińskiej szkole, który ma kompletnie takie świeże, młodzieńcze spojrzenie na tego Sienkiewicza. I to jest fajne, bo są oczywiście młodzi aktorzy. Ja nie chcę powiedzieć, że odświeżamy tego Sienkiewicza, bo jego nie trzeba odświeżać. On jest cały czas mega żywy i to jest w ogóle fantastyczna literatura. No ale oczywiście dokonujemy pewnego skrótu po to, żeby to zmieścić w formie musicalu, niezbyt dużej, bo to nie będzie jakiś trzygodzinny spektakl. No to myślę, że w dwóch godzinach się zmieścimy. No i też kierujemy to dla szkół. No nie ukrywajmy, to jest dla młodzieży, dla szkół. Więc duży nacisk kładziemy bardziej na emocje, na te takie konkretne sceny, które są mega krwiste. Czy to jest właśnie obrona Jasnej Góry, czy to jest przemiana Kmicica, który się staje Babiniczem.
1: I co tam się jeszcze pojawi, jakie wątki się pojawią, no to już będzie trzeba sprawdzić na żywo. Autorski musical Mikołaja Blajdy i Filharmonii Futura, Kmicic, premierowo 28 listopada w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu.

0: Don't worry, be happy.
1: I'm not worried.
2: Ogłoszenie RMF Classic.
3: Poranna kawa, przeglądasz gazety, słuchasz muzyki filmowej. Niczego nie brakuje. No, może jajka na miękko. To twoje śniadanie mistrzów.
4: A w najnowszym odcinku jesień pełna wystaw w krakowskim Bunkrze Sztuki. Sprawdzę, co warto tam zobaczyć. Do tego pierwsze wrażenia ze spotkania z nową filmową lalką i Kaja, która dołącza do Dnia Muzyki Filmowej w roli przewodniczącej jury.
3: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Newsy z całego świata i fascynujące rozmowy.

0: Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
1: Słuchacie RMF Classic, my wracamy do muzyki Cwał Walkirii. Już za chwilę Ryszarda Wagnera zabrzmi. To będzie wersja, którą wykona orkiestra Clevelandzka, a poprowadzi ją George Sell. Natomiast teraz posłuchamy fantazji na temat Greensleeves Ralpha von Williamsa i to będzie wykonanie Orpheus Chamber Orchestra.

Niespełna 10 minut zostało do 18, zatem kończy się powoli moje spotkanie z wami, ale już teraz zapraszam jutro na program Świat Zalki, który poprowadzę od 9.30, natomiast po 15 w magazynie Popkultura jutro spotka się z wami Ula Urzędowska i będzie mieć sporo ciekawych propozycji. Dzisiaj jeszcze o 18 pasaż ekonomiczny, a po nim rozgrzewka do listy przebojów muzyki filmowej, której gospodarzem dzisiaj będzie Dariusz Stańczuk. Ja życzę miłego wieczoru i gram dla was jeszcze na dowidzenia fragment soundtracku z filmu Toy Story 5. Katarzyna Chnat, do usłyszenia.

0: reklama.
1: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Śpiewać może każdy. W każdy możliwy sposób. Tak radzi wam liderka jury, Kaja.
2: Nie bójcie się popełniać błędów. To jest moja rada, ponieważ są to cudowne lekcje na przyszłość.
1: Nagraj cover i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. Czekają vouchery turystyczne o wartości 5, 10 i 20 tysięcy złotych. Szczegóły na rmfclassic.pl i w naszych social mediach.
3: Wygenerowano z AI.

0: i aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
3: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
4: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
5: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
13: Po reklamie.
14: Już 18:00, pora na nasz pasaż ekonomiczny. Przedstawi go Krzysztof Berenda.
15: Sponsorem pasażu ekonomicznego jest dystrybutor cyberzabezpieczeń europejskiej marki ESET.
16: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
17: Dzień dobry, takiego zadłużenia jeszcze w Polsce nie było. Rząd przyjął projekt przyszłorocznego budżetu i zapisał w nim, że będziemy mieli rekordowy deficyt. Dziura w państwowej kasie sięgnie astronomicznej kwoty 282 miliardów złotych. O tyle, wydatki będą większe od przychodów. Pieniędzy będzie więc bardzo brakowało, długi szybko będą rosnąć i nie będzie widać pomysłu na wyjście na prostą. Na to niedawno publicznie zwrócił uwagę agencje ratingowe, czyli firmy oceniające poszczególne gospodarki. To oczywiście mocno osłabiło polskiego złotego. Nasza waluta straciła na wartości. Euro kosztuje 4,37 zł, dolar 3,85, frank szwajcarski 4,62, a brytyjski funt 5,09 zł. Drogie waluty będą dla nas niestety oznaczały droższe zakupy, a przede wszystkim droższe paliwa. Pozostaje pytanie, czemu mamy tak wysoki deficyt? No oczywiście jednym z powodów jest wojna, tu nie ma dyskusji. Kolejnym powodem jest konieczność rozbudowy służby zdrowia. Potrzeba także pieniędzy jednak na prezenty wyborcze, no bo za rok wybory parlamentarne. Jednym z takich prezentów od rządu ma być przyjęty dzisiaj projekt zmiany stawek podatku PIT.
18: Na zmianach w tym projekcie skorzysta mniej więcej 3,5 miliona podatników.
17: Mówi premier, no i zamiast obowiązujących dzisiaj dwóch stawek PIT, czyli 12 i 32, rząd chce wprowadzić trzy stawki i za zarobki do 130 tysięcy złotych rocznie będziemy płacić 12% PIT-u. Za zarobki między 130 a 150 tysięcy złotych rocznie zapłacimy 24, a za każdą złotówkę zarobioną powyżej 150 tysięcy złotych trzeba będzie oddawać fiskusowi 32%. Dzięki temu lepiej zarabiający Polacy, czyli ci powyżej 10 tysięcy złotych na rękę, miesięcznie oczywiście, oni zaoszczędzą rocznie nawet 3600 zł.
16: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
15: Sponsorem pasażu ekonomicznego jest dystrybutor cyberzabezpieczeń europejskiej marki ESET.

Spodobała ci się ta piosenka? Zapewnij jej awans w kolejnym notowaniu listy przebojów muzyki filmowej i zagłosuj na rmfclassic.pl.

nowości z propozycji w top 20, a także w poczekalni podpowiem. Dariusz Stańczuk, zapraszam. Zaczniemy od perypetii byłego pilota NASA w tunelu czasoprzestrzennym, który w okolicach Saturna odkryto. Interstellar w warstwie muzycznej to m.in. monumentalne brzmienie organów z Temple Church w Londynie. Brzmią one w temacie Mountains Hansa Zimmera, jakżeby inaczej. Po ostatnim notowaniu temat ten zajmuje miejsce 20 i na ten temat oddajecie głosy na rmfclassic.pl. Lista przebojów muzyki filmowej.

To była nowa propozycja do listy przebojów muzyki filmowej w RMF Classic. Jeśli Ci się spodobała, oddaj swój głos na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: My w łóżku i czytamy.
2: Gotujemy pyszne rzeczy.
3: Kupujemy bilety do kina.
4: Sprzątamy.
5: No, choć odrobinę.
6: Majsterkujemy.
7: Idziemy na spacer.
6: Lub na zakupy.
8: To nic nie robimy.
9: I to też jest plan. W końcu mamy czas wolny. Już w sobotę po 9:00 w RMF Classic.
10: Reklama.
11: Okej. Teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
13: Nie, jakie to składniki?
12: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
13: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
12: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
14: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
15: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
16: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
17: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
16: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
10: Po reklamie.

0: Filharmonicy Wiedeńscy na naszych radiowych falach i Strausowskie opowieści Lasku Wiedeńskiego. Na naszej liście też bardzo ciekawe opowieści mamy i też w Leśnych Kniejach.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Głosuj na swój typ na www.rmfclassic.pl.
0: Spirited Away w krainie bogów. Animacja Hayao Miyazakiego to arcydzieło gatunku. Jako jedyna anime w historii zdobyła ta produkcja Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film animowany. Wątki kultury japońskiej mieszają się tam z fantastycznym światem wyobraźni. Rodzina małej bohaterki o imieniu Chihiro gubi się w lesie. Tajemniczą leśną krainą rządzi zła czarownica Yubba. Spirited Away to muzyczne tematy Joe Hisaishiego. Temat zatytułowany The Return zajmuje po ostatnim notowaniu miejsce 10.

jest rozgrzewka do listy przebojów muzyki filmowej w RMF Classic. Przypomnij sobie swoją ulubioną muzykę filmową i zagłosuj na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna joga, potem tost i muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku jesień pełna wystaw w krakowskim Bunkrze Sztuki. Sprawdzę, co warto tam zobaczyć. Do tego pierwsze wrażenia ze spotkania z nową filmową lalką i Kaja, która dołącza do Dnia Muzyki Filmowej w roli przewodniczącej jury.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
3: RMF Classic. Włącz i rób swoje.

Andrzej Seweryn. Miło mi zapowiedzieć kolejny fragment lalki ponadczasowej powieści Bolesława Prusa. Do usłyszenia o 20:30 w RMF Classic.

0: Hector Berlioz i jego fantastyczna symfonia, scena na balu za nami. Mamy tymczasem jesień 1932 roku. Bracia bliźniacy Smokey Stack wracają do rodzinnego miasteczka, żeby zacząć tam życie od nowa. Chcą zostawić za sobą przeszłość, która była trudna. Tymczasem po powrocie na stare śmieci przekonują się, że łatwiej nie będzie. Michael B. Jordan wciela się w tej opowieści w rzeczonych bliźniaków z Chicago. Wracają oni do rodzinnego miasteczka w stanie Mississippi. Grzesznicy to taki klimatyczny horror o wampirach, który to horror napędza blues pulsujący, muzyka afroamerykanów, elementy musicalu tutaj także grają. Taką dźwiękową ścieżkę opracował Szwed Ludwig Göransson. Temat Why You Here znajdziecie w naszej poczekalni na miejscu 49.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Wasze propozycje.
0: A gdybyście mieli ochotę, żeby ten właśnie temat, żeby muzyka z Grzeszników z poczekalni trafiła do top 20 i tam awansowała, głosujcie. rmfclassic.pl. Lista przebojów muzyki filmowej.

0: Reklama.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

0: Akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Po reklamie.
3: W rytmie wielkiego ekranu. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Minimalista Michael Nyman i jego muzyka, którą można usłyszeć oglądając film Fortepian. Odliczamy dni do 27 dnia października, który to wprowadziliśmy do kalendarza pod nazwą Dzień Muzyki Filmowej. Z tej właśnie okazji proponujemy Wam drugą edycję okolicznościowego konkursu.
1: Twój talent, twój styl, twój filmowy cover w RMF Classic.
0: W tym konkursie, gdzie przewodniczącą jury będzie Kaja, będziecie mogli zdobyć aż 3 wyjątkowe nagrody. To vouchery o wartości 20, 10 i 5 tysięcy złotych. To są vouchery na filmową podróż marzeń. Rok temu ten konkurs wygrał Max z coverem utworu I'm Just Ken. Oto fragmenty wykonu a cappella.

0: bo jestem Ken.
1: Tak właśnie Max wyśpiewał sobie zwycięstwo, ale wy również, tak jak Max, możecie zdobyć voucher na podróż marzeń. Wystarczy, że nagracie cover dowolnego utworu filmowego i wrzucicie na swoje media społecznościowe. W zgłoszeniu trzeba oznaczyć profil RMF Classic i dodać odpowiednie hashtagi. Szczegóły znajdziecie na rmfclassic.pl i w naszych social mediach. Na zgłoszenia czekamy do 18 października. A wracając do naszej listy przebojów muzyki filmowej przed kolejnym niedzielnym notowaniem, miejsce 6 po notowaniu ostatnim zajmuje temat z filmu Jak wytresować smoka, temat Johna Powella zatytułowany Test Driving Toothless.

Ta muzyka chwyciła cię za ucho? Ty decydujesz, czy spadnie, czy awansuje w liście przebojów muzyki filmowej. Głosuj na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Łączona ze zwykłym Dorobkiewiczem. Zobacz zdjęcia.
2: Niby 1880, a brzmi jak 2026.
1: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Czeka nas podróż pełna miłosnych zawirowań, goryczy rozczarowań i wielkich, niespełnionych ambicji.
1: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Kolejny odcinek już o 20:30 w RMF Classic.
3: RMF Classic. I dzień się dobrze układa.

0: wieczorne, wtorkowe, RMF Classic i filmowa muzyka Daria Marianelliego. To muzyka z ekranizacji powieści Jane Eyre.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka.
0: Przed kolejnym niedzielnym notowaniem warto przyjrzeć się nowościom, które i w top 20, i w naszej listowej poczekalni. W poczekalni m.in. historia o świecie, w którym wirus zdziesiątkował ludzkość. Niestety ocalałych terroryzują tak zwani żniwiarze, wędrujące grupy szabrowników. Hig, pilot, który przeżył epidemię, zamieszkuje opuszczone lotnisko wraz ze swoim psem. W złapanej przypadkowo radiowej transmisji słyszy ludzki głos, co budzi w nim nadzieję, że może gdzieś jeszcze jest jakieś życie. Hig w towarzystwie swego czworonożnego przyjaciela uruchamia starą Cessnę i rusza w nieznane. Bohaterowie filmu Gwiazdozbiór Psa już lecą przy muzyce Harego Gregsona Williamsa. Temat Hig's First Flight, miejsce 24 zajmuje teraz w poczekalni. Głosy i na tę produkcję, i na tę muzykę oddajecie, przypominam, na rmfclassic.pl. Lista przebojów muzyki filmowej.

To była nowa propozycja do listy przebojów muzyki filmowej w RMF Classic. Jeśli Ci się spodobała, oddaj swój głos na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna kawa, przeglądasz gazety, słuchasz muzyki filmowej. Niczego nie brakuje. No, może jajka na miękko. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku jesień pełna wystaw w krakowskim Bunkrze Sztuki. Sprawdzę, co warto tam zobaczyć. Do tego pierwsze wrażenia ze spotkania z nową filmową lalką i Kaja, która dołącza do Dnia Muzyki Filmowej w roli przewodniczącej jury.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Newsy z całego świata i fascynujące rozmowy. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.

0: Życie w Technicolorze i formacja Wetteben String Quartet w wieczornym RMF Classic. Kończymy wtorkową rozgrzewkę przed kolejnym notowaniem listy przebojów muzyki filmowej. Warto dodać, że prócz filmowych przebojów, przeboje z gier także tutaj mamy i prezentujemy. Death Stranding 2 on the Beach to jest kontynuacja cenionej gry Hideo Kojimy. Mamy tutaj kolejną misję Sama Bridges, który wyrusza poza granice znanych sobie terenów, żeby połączyć ze sobą napotkanych ludzi i ocalić nasz gatunek przed ostateczną zagładą. Gra ta pełna jest filmowych sekwencji. Nic dziwnego, że powstała do niej muzyka z naprawdę dużym rozmachem. Kreowana za tą muzyką stoi Woodkid, czyli Joan Lemoine, francuski wokalista, kompozytor, reżyser teledysków i grafik.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka.
0: Temat autorstwa Woodkida z gry Death Stranding 2 on the Beach na 47. miejscu znajduje się w naszej listowej poczekalni i na tę muzykę możecie głosować na rmfclassic.pl. Lista przebojów muzyki filmowej, najbliższe 560 już notowanie listy w niedzielę o godzinie 18.00.

0: Reklama.
1: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Śpiewać każdy może. Tomax, zwycięzca poprzedniej edycji, który dzięki wygranej spełnił swoje marzenia.
2: Pojechaliśmy do Fabryki Snów i mamy nawet zdjęcie z ekipą właśnie na tle Hollywood Sign.
1: Teraz czas na ciebie. Nagraj cover i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. Do wygrania vouchery turystyczne o łącznej wartości 35 tysięcy złotych. Szczegóły na rmfclassic.pl.
3: Aga Zarian wraz ze światowymi gwiazdami jazzu. Second Time Around. Najnowszy album, niezwykli muzycy i wyjątkowa trasa koncertowa. Usłysz autorskie kompozycje, standardy jazzowe i niezwykłe interpretacje piosenek. Aga Zarian i 11 koncertów w całej Polsce. Terminy i bilety na kulturairozrywka.pl.
4: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
5: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
6: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
8: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: wieczorne, wtorkowe RMF Classic, Marsz Księcia Danii, kompozycja Jeremiasza Clarka. To już jutro premiera nowej kinowej wersji lalki Bolesława Prusa. Specjalną premierę filmu Macieja Kawalskiego przygotowuje Łódzkie Narodowe Centrum Kultury Filmowej. O 19:00 jutro tam właśnie emisja lalki w trzech kinowych salach jednocześnie, a godzinę wcześniej w foyer spotkanie z twórcami filmu. Martyna Gajewska, programerka wydarzeń w NCKF, opowie nam teraz, jakie to jutro czekają nas tam atrakcje.
1: Będzie to udział przede wszystkim Kamili Urzędowskiej, czyli filmowej Izabeli Łęckiej, ale na scenie będą towarzyszyć jej również Radosław Drabik, producent, oraz kostiumografowie Katarzyna Lewińska i Tomasz Osoliński. Także tutaj staramy się też jako Narodowe Centrum Kultury Filmowej postawić pewien nacisk, czy też zwrócić uwagę łódzkiej publiczności, łódzkiej nie tylko, na właśnie świat filmowego kostiumu. Premiera lalki będzie również premierą całego wydarzenia, które nosi nazwę Fashion Frame. Jest to właśnie sezon kostiumu filmowego. W kolejnych miesiącach, tak naprawdę do 12 grudnia, będziemy organizować regularnie liczne spotkania ze znanymi, uznanymi kostiumografkami, między innymi Małgorzatą Turżańską, czyli autorką kostiumów do oscarowego Hamneta, Małgorzatą Fudalą, czy też tutaj w ramach Female Landscape, takiego połączenia różnych nazwisk i właśnie spotkania się z kostiumografkami, aby o kobiecym, szczególnie kostiumie i kobiecej pracy porozmawiać. Także to również będzie pewne otwarcie i myślę, że bardzo atrakcyjne.
0: A to przypomnijmy z okazji jutrzejszej premiery nowej kinowej wersji lalki. Ten specjalny wieczór jutro w Łodzi, w Narodowym Centrum Kultury Filmowej. W tej nowej kinowej lalce Tomasza Łęckiego, jak zapewne wiecie, gra Andrzej Seweryn, który u nas w RMF Classic fragmenty lalki Prusa czyta. Fragment kolejny w wykonaniu pana Andrzeja za chwil parę o 20:30. Na razie w duecie Jennifer Warnes i Joe Cocker.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Jedna melodia i wracają wspomnienia. Jeden temat i znów jesteś w centrum tej historii. Jedna piosenka i chcesz to przeżyć jeszcze raz. Tak działa jedna jedyna lista przebojów muzyki filmowej. Do usłyszenia w niedzielę po 18 w RMF Classic. A już teraz możesz głosować na swoich faworytów na rmfclassic.pl. Lista przebojów muzyki filmowej. Najpiękniejsze ścieżki dźwiękowe prezentują Jadwiga Polus i Tytus Hołdys.
2: Reklama. Aga Zarian wraz ze światowymi gwiazdami jazzu. Second Time Around. Najnowszy album, niezwykli muzycy i wyjątkowa trasa koncertowa. Usłysz autorskie kompozycje, standardy jazzowe i niezwykłe interpretacje piosenek. Aga Zarian i 11 koncertów w całej Polsce. Terminy i bilety na kulturairozrywka.pl.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
5: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro. Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowie.
2: Po reklamie.
1: RMF Classic. Wielka muzyka, zero nadęcia.

0: La Campanella Franciszka Lista Langlang przy fortepianie. Zgodnie z obietnicą do perły polskiej literatury końca XIX wieku teraz wracamy na zegarach RMF Classic 20:30.
1: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Niechże się pani uspokoi, łagodnie reflektował baronową Maruszewicz. Idź pani już, idź! Odparła. Nagle otworzyły się drzwi salonu i ujrzałem żółtawą twarz i zaczerwienione oczy pani baronowej. Skrzyżowała ręce na piersiach jak Napoleon I i patrząc na mnie rzekła: to pan jest plenipotentem, zdaje mi się, że pana Wokulskiego, czy tak? Niechże mu pan powie, że albo ja wyprowadzę się z tego mieszkania, za które płacę mu 700 rubli bardzo regularnie, albo pan Wokulski usunie ze swego domu te brudy i niemoralność. Niemoralność? Spytałem. Tak, panie, potwierdziła baronowa kiwając głową. Te praczki, które przez cały dzień śpiewają jakieś wstrętne piosenki, ci zbrodniarze, którzy na mnie rzucają z góry papierosy albo leją wodę, ta nareszcie pani Stawska, o której nie wiem, czym jest wdową, czy rozwódką, ani z czego utrzymuje się. Ta pani bałamuci mężów żoną cnotliwym, a tak strasznie nieszczęśliwym. Zaczęła mrugać oczyma i rozpłakała się. Okropność! Mówiła łkając. Być przykutą do tak wstrętnego domu przez pamięć dla dziecka, której nic już nie wydrze z serca. Wszakże ona biegała po tych wszystkich pokojach. Ona bawiła się tam od podwórza. Chcą mnie wypędzić, stąd wszystkim zawadzam. A przecież ja stąd nie mogę wyprowadzić się, bo każda deska tej podłogi nosi ślady jej nóżek. Upadła na kanapę i zaniosła się od łkania. Rozpacz baronowej po zmarłym dziecku tak mnie rozbroiła, że nie miałem odwagi mówić z nią o podwyższeniu komornego. W rezultacie, chcąc za jakąkolwiek cenę utulić szlochającą kobietę, odezwałem się z całą łagodnością. Proszę pani, niech się pani uspokoi. Czego pani żąda od nas? Żądam usunięcia tych studentów, którzy mieszkają nade mną, bo to źródło zepsucia i niebezpieczeństwa dla całego domu. Oni w trupich główkach trzymają herbatę i cukier. Oni kośćmi ludzkimi poprawiają węgle w samowarze. Oni chcą tu kiedy przynieść całego nieboszczyka. Znowu zaczęła tak płakać, iż myślałem, że dostanie spazmów. Panowie ci, rzekłem, nie płacą komornego, więc bardzo być może... Baronowej obeschły oczy. Ależ naturalnie, przerwała mi, że musicie ich wypędzić. Lecz panie, zawołała, jakkolwiek są oni źli i zepsuci, to przecież gorszą od nich jest ta Stawska. Niech lokal po niej stoi pustką, będę za niego płacić, byle ona nie miała dachu nad głową. Ten wykrzyknik już całkiem się nie podobał. Dałem znak rządcy, że wychodzimy i kłaniając się, rzekłem ozięble. Pozwoli pani baronowa, że w tej sprawie zadecyduje sam gospodarz, pan Wokulski. Baronowa rozkrzyżowała ręce jak człowiek trafiony kulą w piersi. A więc tak, szepnęła. Więc już i pan, i ten Wokulski związaliście się z nią. Ha! Zaczekam tedy na sprawiedliwość boską. Wyszliśmy niezatrzymywani dłużej. Na schodach zatoczyłem się jak pijany. Co pan wiesz o tej pani Stawskiej? Zapytałem Wirskiego. Najuczciwsza kobieta, odparł. Młode to piękne i pracuje na cały dom, bo emerytura jej matki ledwie starczy na komorne. Pójdziemy do tych pań, rzekłem.
1: Wysłuchaliście fragmentu powieści Bolesława Prusa Lalka. Na kolejny odcinek zapraszam już jutro o 13:30 do RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna joga, potem tost i muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku jesień pełna wystaw w krakowskim Bunkrze Sztuki. Sprawdzę, co warto tam zobaczyć. Do tego pierwsze wrażenia ze spotkania z nową filmową lalką i Kaja, która dołącza do Dnia Muzyki Filmowej w roli przewodniczącej jury.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
0: Ogłoszenie RMF Classic.

te nuty nie mogą mylić, to oczywiście Biały Delfin, francuska filmowa produkcja, animacja z początku lat 70. W naszej polskiej telewizji debiutowała dopiero w roku 82. W ramach teleferii Wieczorynek oglądały to dzieciaki i nie tylko. Wszystkim, pamiętam, podobał się ten główny muzyczny temat. Delfina umuzyczniali znani panowie dwaj, Władimir Kosma i Michel Legrand, ale to muzyka właśnie tego drugiego pana szczególnie się spodobała także w Polsce. Ten uroczy temat to ode mnie na do usłyszenia był. Spokojnego wieczoru wszystkim życzę. Dariusz Stańczuk, dziękuję. Spokojnego wieczoru i muzycznie udanego wieczoru z naszą najpiękniejszą muzyką filmową i nie tylko. No właśnie. Johann Peter Salomon już teraz, jego romans na skrzypce i smyczki w D-dur. Daniel Hope. Skrzypek tutaj w roli głównej.

0: Reklama.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
0: Po reklamie.
11: RMF Classic. Twój spokojniejszy kawałek dnia.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W naszej teatralnej kawiarence Natalia Grzeszczyk spotyka twórców i artystów polskiej sceny.
2: To jest jakiś rodzaj takiej podróży sentymentalnej.
1: A czasem udaje się jej także wkraść za kulisy najważniejszych premier sezonu.
3: Do śmiechu będzie tutaj mniej, acz myślę, że to, co powstaje, ma pewne elementy tragifarsy czy groteski.
1: Café Classic. Już w sobotę po 17:00 w RMF Classic.

Skakiwała mi, że Lena w innych okolicznościach wyciągnęłaby braci na taras, żeby zapalić i pokpić, że ta strategia może przynieść efekt. Matka miała słabość do klakierów i odkąd odeszła z domu, otaczała się wyłącznie ludźmi, którzy ją wielbili. Ale dziś nawet Robert Filewicz był zachowaniem nowej małżonki szczerze wzruszony. Co tak naprawdę stało się w Czerlące? Harmider i przekrzykiwania przeciął głos Leny. W pierwszej chwili nie wszyscy ją dosłyszeli, więc powtórzyła głośniej. Ujawniono ostatecznie, kto to zrobił? O czym ty mówisz? Zainteresowała się Mira, a potem jakby wywołana do tablicy zmrużyła oczy i wyszeptała. Pięknie ci w tych włosach. Musisz częściej je zakładać. Lena tylko ze względu na mamę założyła perukę. Nie lubiła jej nosić, a w lecie było jej po prostu za gorąco. Dlatego dziś wybrała najkrótsze włosy ze wszystkich. Czarną, geometryczną fryzurę w stylu lat 20.

0: mocno przycięta nad brwiami grzywka sprawiała, że wyglądała młodziej i nieco azjatycko. Tato, mówię do ciebie. Lena udała, że nie słyszy słów Miry, bo jej zdaniem była to wyłącznie nieudolna próba powstrzymania jej przed rozmową, której nikt nigdy w tym domu nie podjął. Mama znała córkę na wylot i cokolwiek by o niej mówić, miała szósty zmysł. Od początku kolacji czuła, że córka jest nabuzowana.
1: Nie słyszałem się, Lo. Możesz powtórzyć?
0: Ojciec uciszył siedzących koło niego wnuków gestem.
1: O czym rozmawiacie?
0: Chciałabym wiedzieć, jak skończyło się śledztwo w sprawie rozpruwacza z Czerwonki. Chodzi mi o zabójstwo Ingi Fal. Przy stole natychmiast zapadła głucha cisza. Słychać było tylko przełykanie śliny i szuranie nogami. Nagle jedna z bratowych wstała i rzuciła serwetkę na stół. Chodźcie, dzieciaki, włączę wam bajkę, powiedziała słodkim głosem Kasia, żona Marka, a zgraja maluchów pobiegła za nią z talerzami ciastek w dłoniach. Chwilę potem stół opuściły kolejne dwie bratowe i Dawid, najmłodszy z braci Leny, który był zbyt mały, żeby pamiętać tragiczny wyjazd Silewiczów do dziadków na Podlasie. Miał wtedy 9 lat.
1: Uważasz, że to dobry moment na taką rozmowę?
0: Odezwał się Robert, kiedy przy stole zostali tylko najstarsi, Sebastian i Marek, oraz oczywiście Lena, Mira i Kaja. Ta ostatnia wahała się kilka sekund, ale rozumiejąc powagę sytuacji, zwyczajnie uciekła pod pretekstem zmywania. Opuściwszy salon, dokładnie zamknęła za sobą drzwi.
2: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.